przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
14: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: W kalendarzach wtorek, 19 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
21: Na Malediwach trwa śledztwo po śmierci 5 włoskich nurków w podwodnej jaskini. To najtragiczniejszy taki wypadek w historii kraju. Wśród ofiar są znana włoska badaczka i ekolog morska Monika Montefalcone oraz jej córka. Ciało jednego z instruktorów wydobyto z głębokości 60 metrów, a pozostałe odnaleziono w najgłębszej części jaskini. Władze Malediwów sprawdzają, czy nurkowie zeszli znacznie głębiej niż przewidywały pozwolenia. Oficjalnie grupa miała prowadzić badania koralowców, jednak jak podkreślają urzędnicy, nie zgłoszono nurkowania jaskiniowego, które wymaga specjalistycznego przygotowania. Administracja Donalda Trumpa likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Informację przekazał sam prezydent USA, publikując komunikat Białego Domu w mediach społecznościowych. Departament zajmował się m.in. ochroną społeczności najbardziej narażonych na skutki zanieczyszczeń i zmian klimatu. Decyzja wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa dotyczące ograniczenia federalnych programów klimatycznych i środowiskowych. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają dziś zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Była to spodziewana zmiana. Dlaczego do niej doszło, wyjaśni Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im w specjalnym oświadczeniu. Na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
21: Jeszcze w tym tygodniu podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Tak zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. To efekt marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał wpisanie do polskiego rejestru małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie. Według Kierwińskiego takie pary będą mogły korzystać z większości praw przysługujących małżonkom w Polsce, m.in. w sprawach dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
20: Za nami dość rześka noc, przed nami dość piękny dzień. W wielkim skrócie tak może wyglądać dzisiaj aura za oknami. W tej chwili najchłodniej w Opolu, 2,5 stopnia. Najcieplej w stolicy naszego pięknego kraju, stopni 11. U nas no dość rześka, że tak powiem. Uwaga, w wielu miejscach mogą pojawiać się mgły i zamglenia. W ciągu dnia solidny dwucyfrowy wynik. W wielu miejscach zbliżać się będziemy powoli do granicy 20 stopni. Pochmurno z przejaśnieniami, ale lokalnie, gdzieniegdzie, mogą pojawić się słabe opady deszczu, tak może być w górach. Ciśnienie powoli zaczyna rosnąć, biometr na razie jest nie najlepszy, ale ma poprawić się w ciągu dnia do stanu obojętnego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
24: Anna Kruszewska, zapraszam, posłuchajcie podsumowania tematów, o których w Wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Kolejny fragment DK91 w nowym standardzie. Zakończyła się przebudowa 5,5-kilometrowego odcinka Zawada-Siedlec-Duży, a kierowcy już korzystają z drogi o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. Przebudowano jezdnię, poprawiono geometrię trasy i dostosowano ją do nośności 11,5 tony. Powstały nowe skrzyżowania, pasy do skrętów, przejazdy awaryjne, a także zatoki autobusowe i miejsca do kontroli pojazdów. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo pieszych. Są nowe chodniki, oświetlone przejścia, bariery i pełne oznakowanie. Inwestycja obejmowała też kanalizację deszczową, oświetlenie, kanał technologiczny i ekrany akustyczne. To część większego programu modernizacji dawnej Gierkówki w województwie śląskim. Przebudowanych będzie ponad 40 km DK91 między Częstochową a węzłem pod Warpie. Do tej pory oddano już 24 km, a kolejne 16 czeka na realizację. Po zakończeniu wszystkich etapów kierowcy pojadą nowoczesną dwujezdniową trasą o wysokim standardzie technicznym na całej długości DK91 w regionie.
1: Radio Jura ostrzega.
24: Częstochowscy mundurowi biorą pod lupę mieszkańców na dwóch kółkach. Czy zawsze poruszają się rowerami bezpiecznie? Sezon rowerowy ruszył na dobre, co pokazał ostatni festiwalowy weekend. Ponieważ system roweru miejskiego nie działa, częstochowianie masowo przesiedli się na własne jednoślady, które widać na każdej ulicy i chodniku. W ślad za tym idą jednak statystyki. Komenda Miejska Policji odnotowuje coraz więcej zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
2: Naszą uwagę skupiamy nie tylko na rowerzystach, ale również użytkowników hulajnóg. Naszym zadaniem jest rozmowa z wami, właśnie uczestnikami, o bezpieczeństwie. I właśnie tutaj zwracamy uwagę na to i zachęcamy, aby używać tych kasków.
3: To ja rozumiem, to będę przestrzegał tego wszystkiego i będę się starał założyć kask.
2: Bardzo się cieszę, bo w razie upadku czy jakiejkolwiek kraksy, no ta głowa jest najbardziej narażona na nawet utratę zdrowia, nawet życia. Dlatego tutaj musicie zadbać o własne bezpieczeństwo.
24: Instruowała użytkowników jednośladów podkomisarz Barbara Poznańska. Częstochowscy funkcjonariusze drogówki prowadzili wzmożone działania profilaktyczne, sprawdzali trzeźwość i przypominali o kaskach, o których wciąż wielu z nas zapomina. Mundurowi zwracali też szczególną uwagę na jazdę rowerem po przejściach dla pieszych. To jedno z najczęstszych wykroczeń. Była też mowa o obowiązkowym wyposażeniu rowerów oraz o odblaskach.
4: Niczego nie brakuje.
5: Dzwonek ma pan?
4: Dzwonek? Dzień.
25: A, dzwonek, no tak, miałem, ale ktoś mi podkręcił.
26: Dla pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo, proszę sobie założyć.
5: Będzie pan bardziej widoczny, będzie bezpieczny. Na rękę, na nogę sobie to założyć.
25: Zaskoczony przez policję, że mi nie ukarała, tylko że dostałem prezent. Dziękuję bardzo, fajnie.
26: Z naszej strony wszystko. Miłego dnia życzymy i do widzenia.
24: By poprawić widoczność na drogach, policjanci rozdawali cyklistom odblaski i apelowali o wzajemny szacunek między kierowcami a użytkownikami hulajnóg. Pamiętajmy, na drodze nie jesteśmy sami. Mogliśmy się przekonać, że niewiele osób wsiada na jednoślady w kasku ochronnym. Czy pamiętamy o tym, aby chronić głowę?
27: Mamy nierówną kostkę.
28: Się może coś zdarzyć, idąc na nogach też mogę na tej nierównej kostce właśnie się przewrócić. To są krótkie odcinki dla mnie. No i alejami głównie. Co innego w jakieś dłuższe drogi, dalsze gdzieś, ulicą.
27: Ale wtedy w kasku.
26: Ruch drogowy Częstochowa, spalony kask. Sprawdzimy sobie trzeźwość, panie kierowca, z odległości mocno odmuchnąć, ja nakieruję. Dziękuję. Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo.
28: Nie było mandatu, nie będzie. To jak najbardziej potrzebne, no trzeba sprawdzać ludzi i pilnować bezpieczeństwa.
24: Z rowerzystami rozmawiał Mariusz Osyra. Jeden fałszywy ruch, nierówność na drodze czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić się do dramatycznych wypadków. Uczula cyklistów częstochowska policja.
2: Jeden moment właśnie może spowodować to, że nie zabierzemy tego kasku ochronnego, nie założymy, nie ubierzemy na głowę, może sprawić, że ta podróż będzie dla nas już niekorzystna, niebezpieczna. Dlatego dzisiaj podczas prowadzonych działań na terenie Częstochowy policjanci z częstochowskiej drogówki bacznie przyglądają się uczestnikom, użytkownikom hulajnóg i zwracają uwagę na to, aby bezpiecznie poruszali się po naszych drogach. Najczęstsze błędy, które popełniają, to jest właśnie niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Oni często przejeżdżają przez przejście dla pieszych.
24: Mówiła dla Radia Jura rzecznik Komendy Miejskiej Policji podkomisarz Barbara Poznańska. Jak wyglądała akcja profilaktyczna w Centrum Częstochowy zobaczycie na www.radiojura.pl. W Grudziądzu bez niespodzianki włókniarz Częstochowa znów bez punktów. W piątek faworyzowany GKM Grudziądz wygrał z częstochowskim zespołem 56-34. To był mecz w ramach szóstej kolejki PGE Ekstraligi. Częstochowianie mieli swoje momenty, ale defekt motocykla jednego z zawodników w 11 wyścigu przekreślił szansę na lepszy wynik.
29: Początek wyglądał całkiem fajnie. Gdzieś tam było widać, że ta adrenalina jest i gdzieś tej walki było bardzo dużo. No niestety w drugiej fazie zawodu gdzieś to troszkę uciekło i jeszcze do tego defekt, wykluczenie i ten wynik nam odjechał. Dzisiaj było widać trochę tej walki na torze, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że jeszcze więcej tego serca trzeba włożyć w tą walkę, żeby było lepiej.
24: Mówił trener Mariusz Staszewski. Włókniarz w kolejnym meczu zmierzy się z Batardem Spartą Wrocław. To spotkanie 29 maja w Częstochowie. Nadal wy bez punktów zajmują ostatnie miejsce w tabeli.
1: O tym się mówi w regionie.
24: Czarne chmury nad lotniskiem w Rudnie. Rybnikach Aeroklub Częstochowski otrzymał wypowiedzenie umowy na korzystanie z obiektu, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość sportów lotniczych w naszym regionie. Być może trzeba będzie wkrótce ograniczyć działalność lokalnego lotniska.
6: Teren wokół lotniska Częstochowskiego jest używany przez Aeroklub Częstochowski na podstawie umowy z właścicielem słowackim, panem Romanem Busso. No niestety pan ten wypowiedział nam umowę na wynajem tego terenu od dniem 1 kwietnia. Może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność aeroklubu, na działalność lotniska, gdyż umowa obowiązuje tylko do końca roku. Natomiast w przyszłym roku, jeżeli nie uda nam się nic zrobić, nie uda nam się porozumieć, jak nie uda nam się w jakiś sposób obronić lotniska, lotnisko najprawdopodobniej będzie działało na ograniczonym terenie.
24: Właściciel większości terenu, czyli słowacki biznesmen Roman Busso, zdecydował o zakończeniu współpracy, choć aeroklub posiada na własność hangary i budynki klubowe, mówi nam prezes Krystian Krzesiński. Jeżeli nie dojdzie do przedłużenia umowy, lotnisko i aeroklubowi pozostanie niewiele obszaru do użytku.
6: W tej chwili dysponujemy 240 hektarami, ale ograniczony teren to jest około 17 hektarów, na który mamy zapis w księdze wieczystej do użytkowania na potrzeby aeroklubu. Powoduje to zmniejszenie ilości pasów, zmniejszenie długości dróg startowych, poważne ograniczenie działalności. To jest taki worst case, taki najgorszy przypadek, którym byśmy mogli tutaj dostać w przyszłym roku.
24: Perspektywy nie są najlepsze, bo bez dostępu do blisko 170 hektarów pola wzlotów i betonowego pasa startowego działalność będzie bardzo trudna. Prezes Krystian Krzesiński nie kryje obaw. Szczególnie mówi z troską o sekcji szybowcowej, która do startów potrzebuje ogromnej przestrzeni. Czy jest szansa na porozumienie?
7: Są jeszcze jakieś rozmowy, jakieś pretraktacje? Starają się państwo, rozumiem, jakąś sytuację wyjaśnić, tudzież przedłużyć tę umowę?
6: Tak, staramy się wyjaśnić. Planujemy tutaj spotkanie z panem Busso, z właścicielem terenu, żeby przedyskutować ten problem, dlaczego tak to się zadziało. My podejrzewamy, że być może nastąpiła, czy następuje sprzedaż tego terenu, że jest taki plan. Chętnie byśmy się spotkali z nowym właścicielem, żeby też przedyskutować kwestię lotniska i planów na jego istnienie tutaj. Z drugiej strony działamy też, próbujemy uruchomić nasze władze, tak żeby tutaj zabezpieczyć działalność aeroklubu i działalność lotniska.
24: Problemy z gruntem mogą w przyszłości wykluczyć organizację prestiżowych imprez, takich jak szybowcowe Mistrzostwa Świata, które trwają do końca maja w Rudnikach. Celem jest ratowanie lotniska z bogatą historią, dodaje prezes Krasiński. Rozmawiał Mariusz Osyra. Na Jasnej Górze odbyła się 102. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i przedstawiciele środowiska ochrony zdrowia z całego kraju. Centralnym punktem była msza pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. Metropolita wrocławski podkreślał, że praca w służbie zdrowia jest powołaniem i wymaga nie tylko kompetencji, ale także wrażliwości oraz szacunku dla godności pacjenta. Odczytano także list prezydenta Karola Nowra, który dziękował środowisku medycznemu za wierność ideałom i powołaniu. W pielgrzymce uczestniczyli również biskup Romuald Kamiński oraz krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski, który przypomniał, że medycy potrzebują duchowego wzmocnienia, by wciąż widzieć człowieka, a nie tylko procedurę.
1: Dzieje się na drogach.
24: GDDK IA zapowiedziało budowę dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych przy autostradzie A1 na odcinku między węzłami Rząsawa i Blachownia. Inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z trasą. Jak informują władze Blachowni, decyzja jest efektem prowadzonych rozmów i współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Po realizacji zadania planowane są kolejne pomiary hałasu, które ocenią skuteczność zastosowanych rozwiązań.
1: www.radiojura.pl.
24: Gmina Konopiska z dofinansowaniem na nową inwestycję związaną z bezpieczeństwem. Samorząd otrzymał 750 tysięcy złotych na budowę magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak podkreślają władze gminy, do tej pory taki obiekt nie funkcjonował, mimo rosnących potrzeb związanych z organizacją działań kryzysowych. Środki zostały przyznane przez Wojewódzką Komisję do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
20: Sekcja informacyjna przepięknie przedstawiła się przed milionami słuchaczy, a teraz wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Poranek, wtorkowy poranek, Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam.
1: Radio Jura.

0: O tej porze, jak zwykle, zaglądamy do kalendarzy. Dziś 19 dzień maja, wtorek, wtoreczek, wtorunio, ulubiony dzień niektórych. Podobno jeden z bardziej produktywnych w tygodniu. To również 139 dzień 2026 roku. Słońce wstało 26 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 29 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty. No, to się dzisiaj napracuje. Imieniny świętują Iwona, Iwo, Urban, także Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon i Pudencjanna. Piękne imię. Okazji do świętowania całe mnóstwo. Mamy Światowy Dzień Fair Play, jest Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. O proszę. No to jest co świętować dzisiaj. Pewnie do niektórych okazji będziemy jeszcze o poranku wracali.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515-660-031.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
5: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i żena bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki między 6 a 9 po śniadanie na bogato.

0: za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Częstochowie o poranku mgły i zamglenia, temperatura no też nie rozpieszcza, ale powoli, powoli zaczyna rosnąć, no i wzrosnąć ma do stopni 17, ale uwaga, wprawdzie dzień na ogół pogodny, okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale jak już pojawią się chmury, to także spodziewać możemy się słabych, przelotnych opadów deszczu, informują synoptycy. Bez opadów ma być jutro i tej wersji trzymać się będziemy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Taką rzecz znalazłem w internetach. Chiny to wielki kraj, wielu mieszkańców, ale też niechlubne rekordy tam się pobija, bo Chiny są największym konsumentem papierosów na świecie. Szacuje się, że mieszkańcy kraju wypalają ponad 2,5 biliona papierosów rocznie. To niemal połowa całkowitej światowej konsumpcji, około 45-46%. Czy tam też ta kultura zacznie się zmieniać? Oby tak. Zdrowia wszystkim życzymy o poranku. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, etc.

0: Modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: co tam panie i panowie w polityce? Tego do końca nie wiem. Wiedzą na pewno, co dzieje się wokół nas nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach o każdej pełnej godzinie. Kolejna porcja, bo oczywiście już za kilka chwil zaczynamy punktualnie o godzinie 7. Polecam i zapraszam.
1: W wiadomościach o porozumieniu w sprawie przyszłości Huty Częstochowa, o koszykarskich emocjach, które niebawem opanują promenadę Niemena oraz o ważnej akcji dla zdrowia kobiet na Parkitce. Katarzyna Fica, zapraszam na wiadomości, słyszymy się już o 7.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji, warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Słyszałeś? To Sinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
9: Zrobisz to z OBI.
10: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
23: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
24: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
25: Po reklamie.
0: kalendarze wtorek, 19 dzień maja, na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. To historyczny moment dla lokalnego przemysłu i setek pracowników. Wczoraj na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano oficjalne dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. Co to oznacza dla zakładu i jakie nastroje panują na miejscu? O tym Mariusz Osyra.
2: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglokoks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładu w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
3: Więcej na radiojura.pl.
1: Jesteś ważna. Pod takim hasłem już jutro w Częstochowie odbędzie się wyjątkowe spotkanie w całości poświęcone zdrowiu kobiet. W auli Wojewódzkiego Szpitala na Parkitce będzie można posłuchać autentycznych, poruszających historii o walce z rakiem piersi, profilaktyce i codziennym życiu po diagnozie. Swoimi doświadczeniami podzielą się pacjentki częstochowskiej placówki. To spotkanie ma nie tylko edukować, ale przede wszystkim przełamywać tabu i głośno pokazać, że profilaktyka naprawdę ratuje życie. Początek wydarzenia w szpitalu przy ulicy Bialskiej w środę o godzinie 12. Wstęp jest wolny i otwarty dla każdego.
3: Radio Jura poleca.
1: Koszykarskie emocje pod chmurką wracają na północ. Choć promenada Niemena wciąż jest w remoncie, sąsiednie boiska do koszykówki są gotowe na przyjęcie zawodników. Już w sobotę startuje 12. edycja legendarnego turnieju Częstochowa Streetball Cup. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa od kilku dni prowadzą intensywne zapisy. Limit miejsc to 32 zespoły, mówi Dawid Wytrzymały.
13: Przygotowaliśmy jak zwykle oprawę muzyczną, będzie DJ, będą konkursy, konkurs rzutu dla publiczności z połowy boiska, konkurs rzutów za 3 punkty, no i oczywiście nagrody, jest o co walczyć. No ważne jest, żeby posiadać te 18 lat i po prostu przyjść w dniu zawodów. Dzieciaki będą mogły wziąć udział w tak zwanym turnieju Streetball Kids. Jest to turniej, który ma charakter stricte zabawowy, bez klasyfikacji końcowej. Zgłaszamy się na miejscu, czyli po prostu wystarczy przyjechać, zabrać ze sobą sprzęt sportowy. My już zajmiemy się, że tak powiem, resztą.
1: 12. edycja Częstochowa Streetball Cup w najbliższą sobotę. Turniej Streetball Kids przeznaczony jest dla uczestników w wieku od 6 do 12 lat.
3: Twoje sprawy.
1: Jeszcze na koniec ważna informacja dla mieszkańców dzielnicy Mirów. Przygotujcie zapasy wody w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej na ulicy Hektarowej. Nastąpi przerwa w dostawie wody. Sucho w kranach będzie od godziny 8 do godziny 16. Wodociągowcy przepraszają za te utrudnienia. A teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z Radiem Jura.
25: Zatrzymano dwoje Polaków płynących we flotylli Sumut płynącej z pomocą do Gazy.
26: Według organizatorów zatrzymanymi są Łukasz Kozak i Agata Wisłocka. Kozaka siły izraelskie zatrzymały na wodach międzynarodowych, zawierając z pokładu łodzi Merlin, a 4 godziny później z jednostki Azur zabrana została Wisłocka.
25: W stronę Gazy wciąż płynie łódź Karima Awada, posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
26: Rzecznik polskiego MSZ-u potwierdził wcześniej udział Polaków w tej flotylli, zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.
25: Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli.
27: Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie znajdują się, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. To był jeden z uczestników tej flotyli zmierzającej do Gazy.
25: MSZ Izraela zapowiedziało, że nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy.
26: Do godziny 3:00 40 łodzi zostało przechwyconych przez Izraelczyków, 10 wciąż zmierza w stronę Gazy. Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym wieczorna porażka u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce.
25: Decydujący gol padł w doliczonym czasie.
26: 3 minuta tego doliczonego czasu do siatki trafia rezerwowy Niecieczy, Chorwat Iwan Durdow. Z porażką nie mogli pogodzić się kibice Arki, wywołując prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. prezesa chcieli wyjaśnień, dlaczego po roku Arka z Ekstraklasy spadła.
25: O wygrywaniu myślą za to nasi kadrowicze z piłki nożnej sześcioosobowej, czyli Soka. Polecieli do Albanii na Mistrzostwa Europy.
26: Polacy, przypominamy, będą bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem.
4: Nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze trzy mecze.
26: Skoncentrowany trener kadry Klaudiusz Hirsch. Pierwszy mecz Polaków już jutro.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Częstochowie o poranku, mgły i zamglenia, temperatura też nie rozpieszcza, ale powoli, powoli zaczyna rosnąć, no i wzrosnąć ma do stopni 17. Ale uwaga, wprawdzie dzień na ogół pogodny, okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale jak już pojawią się chmury, to także spodziewać możemy się słabych, przelotnych opadów deszczu, informują synoptycy. Bez opadów ma być jutro i tej wersji trzymać się będziemy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
8: Wtorkowy poranek, zapowiada się ładny dzień.
0: On już dzień jest dobry. Ładny. Dzień dobry, witam. Piękna strona poranka, Ewelina Kroczek.
8: I Marek Moc. Zapraszamy.
3: Radio Jura.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. U nas czas na horoskop.
1: Wago, dziś możesz usłyszeć wiadomość, która wywoła uśmiech jeszcze zanim dopijesz kawę. Ktoś wreszcie doceni twój pomysł albo przypomni sobie o obietnicy sprzed tygodni. A wieczór sprzyja spontanicznym decyzjom, więc jeśli pojawi się zaproszenie do kina czy na spacer, istnieje spora szansa, że skończy się świetną historią do opowiadania.
0: Skorpion teraz słucha uważnie. Twoja intuicja działa dziś jak najlepszy GPS, szczególnie w sprawach ludzi i finansów. Dlatego warto zaufać pierwszemu przeczuciu. Uważaj tylko na drobne spięcia, bo jedno niepotrzebne zdanie może rozpętać dyskusję dłuższą niż serialowy finał sezonu.
1: Zodiakalna rybko, ten dzień sprzyja kreatywności i małym marzeniom, które nagle zaczną wyglądać całkiem realnie. Ktoś bliski może cię pozytywnie zaskoczyć, a wieczorem warto znaleźć chwilę tylko dla siebie. Nawet jeśli miałaby to być randka z kocem i ulubioną herbatą.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To dzień dobrych uczynków i proszę bardzo, Marek ma już jeden na swoim koncie. Tak z samego rana, bardzo ładnie, zaparzył koleżance kawę.
2: Co tu dużo mówić, to Moc Porannej Kawy.
1: A my przy tej okazji przypominamy, że trwa konkurs i pytamy was, jaką moc daje wam poranna kawa.
2: A formularze znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: I jeszcze przed 10:00, do kogo się w tej sprawie będziemy dzwonić, czeka kawa oczywiście w nagrodę i voucher zakupowy do sklepu internetowego Olsema.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną

0: Jura.
1: Reklama.
2: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
3: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową, ha, i jeszcze rolety.
2: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
3: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
2: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
3: Profesjonalny montaż i serwis.
2: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
3: Sinbud.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
2: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
3: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
2: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
2: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
2: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
12: Częstochowa dzisiaj 17 stopni, to maksymalna wartość, jaką dziś po południu powinniśmy zobaczyć, ale od jutra już solidna 20 będzie się pojawiała. 21 stopni w środę i w czwartek, najcieplej ma być w niedzielę. Czy tak rzeczywiście będzie? Zobaczymy. Wtorek ze zmiennym zachmurzeniem, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, jutro bez opadów. W czwartek też jakieś mokre symbolicznie może się pojawić. No zobaczymy, zobaczymy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest salonu.

0: Wina.
1: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Marek, mam dla ciebie ciekawostkę z rynku pracy. No, brzmi optymistycznie, ale ma też drugie dno.
1: Czyli klasyczne. Jest dobrze, ale...
2: Ale. Ponad 70% Polaków mówi, że jest zadowolonych ze swojej pracy. Tak, najbardziej zadowoleni są najstarsi i najmłodsi pracownicy, no. Tak.
1: Czyli doświadczenie i świeża energia trzymają się dobrze.
2: Ale jednocześnie spora grupa przyznaje, że jest to zwyczajnie zmęczona, no.
1: Czyli lubimy swoją pracę, no tylko czasem ona lubi nas trochę za bardzo.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
10: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
9: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
10: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
11: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
12: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
13: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
14: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
15: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Rzepce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek, kalendarz świąt nietypowych przypomina, że to dzień dobrych uczynków, więc myśl dnia nawiązuje do tego święta właśnie.
1: Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś. Tak przed laty powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.
0: Myśl, która daje do myślenia, prawda? Za chwilę wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami.
2: W wiadomościach wątpliwości dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych. Nauka w szkołach nieefektywna. Zajmiemy się też tematem korepetycji, które stają się normą. Bądźcie z nami. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Reklama. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: Sklepy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
6: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach już godzina 8, we wtorkowy poranek, czas na kolejne wiadomości.
16: Katarzyna Fica, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Lublińcu umorzyła śledztwo dotyczące pożaru hali produkcyjnej w Sadowie w powiecie lublinieckim. Do zdarzenia doszło 27 października ubiegłego roku. Straty oszacowano na około 3 miliony złotych. Jak ustalili śledczy i biegli z zakresu pożarnictwa, bezpośrednią przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Prokuratura nie stwierdziła znamion przestępstwa ani zaniedbań ze strony pracowników firmy.
17: www.radiojura.pl.
16: Gorący majowy czas egzaminów ósmoklasisty oraz trwających wciąż matur przyniósł w naszym regionie głośną dyskusję o fali korepetycji. Jak pisze w mailu do naszej redakcji jedna ze słuchaczek, współcześni uczniowie oraz ich rodzice coraz częściej nie wyobrażają sobie podejścia do obowiązkowych testów bez płatnego, prywatnego wsparcia. Z czego to wynika? Temat podjęliśmy z odchodzącym naczelnikiem Wydziału Edukacji Rafałem Piotrowskim.
18: Szkoła nie kształci właściwie i stąd potrzeby dodatkowych zajęć.
19: Obawiam się jednej rzeczy, że czasami to jest wina nas wszystkich. I szkoły, uderzmy się też w piersi, rodziców i uczniów. Uczeń, który idzie na korepetycję, jakoś wyjątkowo lepiej, mocniej słucha tego nauczyciela.
18: Ale
19: który...
18: dlatego, że rodzice zapłacili za te zajęcia?
19: Bo być może dlatego, że jak rodzic zapłaci, to dziecko wie, że to jest koszt i on nie może być niepotrzebnie wydany. Szkoły my też utrzymujemy z podatków jako rodzice. Co za tym idzie, warto by było, żeby uczeń idąc do szkoły jednak skupiał się, oczywiście lepiej wykorzystać ten czas spędzony w szkole.
16: Uzasadniał Rafał Piotrowski, do niedawna szef częstochowskiej oświaty, który dodaje, że potrzebne są pilne zmiany systemowe w kraju. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie?
17: Zadzwoń do nas. 34-389-8989.
16: Szachy i warcaby w Częstochowie wchodzą na zupełnie wyższy poziom. Przed nami trzecia edycja turnieju szachowego Częstochowa. Na Śląsku miłośników tej królewskiej gry, nawet tych najmłodszych, nie brakuje. A przy szachownicy sprawdzić może się każdy, bez bez względu na staż. Do zabawy i zapisów zachęca sędzia i instruktor szachowy Jędrzej Sowa.
9: 23 mamy turniej jednodniowy. On będzie podzielony na grupy, także szczególnie zapraszamy najmłodszych, ponieważ znajdą tam na pewno coś dla siebie. Mogą też pierwsze kategorie zdobyć. To tutaj było dla nas bardzo ważne. Jest też turniej, w którym można zdobyć wyższe kategorie, taki bardziej dla profesjonalistów, również szachowy. I to jest turniej dwudniowy, czyli on jest od 23 do 24 w oba dni na 9. A 24 przygotowaliśmy też na 10 warcaby dla tych, którzy preferują inny rodzaj rozrywki przy grach planszowych.
16: W programie przewidziano zmagania w 7 grupach wiekowych. Trzecia odsłona turnieju rusza w sobotę od godziny 9 w siedzibie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej przy Alei Jana Pawła II. Niezależnie od wieku, warto spróbować swoich sił.
1: O tym się mówi w regionie.
16: Współczesne zagrożenia zmieniają się szybciej niż jakiekolwiek przepisy i procedury. W UJD dyskutowano na temat bezpieczeństwa w niemal każdej sferze naszego życia. W murach Uniwersytetu przy Alei Armii Krajowej gościła wyjątkowa konferencja popularno-naukowa pod hasłem Bezpieczeństwo niejedno ma imię. Akademicka dyskusja stała się unikalną przestrzenią, która połączyła teoretyków z praktykami. O szczegółach będziemy dziś mówić na naszej antenie. Mamy relacje. A teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
11: Wątpliwości, jakie wywołuje projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
14: Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący tego, kto będzie mógł pracować jako położna.
17: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
11: Z nami Michał Dobrołowicz. Michał, dzień dobry. O 10:00 swój sprzeciw w sprawie tej ustawy zaprezentuje samorząd zawodowy pielęgniarek. Ty znasz już szczegóły. Co budzi w tej chwili najwięcej wątpliwości?
17: Po pierwsze to, że 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
20: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
17: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
20: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
17: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że ten pomysł to reakcja na malejącą w Polsce liczbę porodów i zapewne w wydanym wczoraj po południu komunikacie, że nowa ustawa nie prowadzi do likwidacji zawodu położnej. Emocji jest dużo. Dzisiaj resort zdrowia ponownie ma zabrać głos w tej sprawie.
14: To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. To ustaliła agencja Reutera.
11: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Dzień dobry, Pawle. Co jeszcze wiemy w tej chwili o tej sprawie?
21: Dzień dobry. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. I tak Ziobro otrzymał, według agencji Reutera, wizę dziennikarską. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu, a o sprawie Ziobry miał dowiedzieć się od ambasadora USA w Polsce i uznać Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. O tym, że Reuters wkrótce opublikuje te informacje, było wiadomo od kilku dni. Tutaj w Waszyngtonie dobrze dokumentowano proces przyznania wizy dziennikarskiej polskiemu politykowi.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
15: Częstochowa dzisiaj 17 stopni to maksymalna wartość, jaką dziś po południu powinniśmy zobaczyć, ale od jutra już solidna 20 będzie się pojawiała. 21 stopni w środę i w czwartek, najcieplej ma być w niedzielę. Czy tak rzeczywiście będzie? Zobaczymy. Wtorek ze zmiennym zachmurzeniem, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, jutro bez opadów. W czwartek też jakieś mokre symbolicznie może się pojawić. No zobaczymy, zobaczymy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
16: To
0: w wtorkowy poranek jest takie powiedzenie: za długie czekanie, dobre śniadanie.
15: Okazuje się, że to nie są tylko puste słowa.
0: No właśnie. I do tego tematu będziemy powracać w tej godzinie. Zapraszamy Ewelina Kroczek
15: i Marek Moc. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: A dziś mamy wyjątkowy duet świąt, dzień dobrych uczynków i dzień mycia samochodu.
0: Czyli idealna okazja, żeby połączyć przyjemne z obowiązkowym.
1: Można to nawet pięknie sprzedać w domu z uśmiechem, tak, z taką misją nawet bym powiedziała.
0: A już się boję, co będzie dalej.
1: Na przykład tak. Kochani, zrób dziś dobry uczynek i umyj mi auto. Dwa w jednym i już świętujemy, no.
0: Tak, tak, lecę, pędzę. Ha, ha, ha, ale żart.
2: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Ale fajną historię znalazłam, Marek. Tak. Pamiętasz, był kiedyś taki program Randka w ciemno? To teraz o trochę takiej właśnie randce, tylko bohaterami są wilki grzywiaste.
0: Brzmi groźnie, romantycznie jednocześnie.
1: Tak, do opolskiego zoo przyjechał Ludwik. Ludwik, wilk grzywiasty prosto z Francji. Uwaga, ma zamieszkać z Izą, która czekała na partnera prawie 2 lata. Czekała, czekała i się doczekała.
0: Czyli w końcu romantyczna przeprowadzka i wielkie oczekiwania. No to wszystko się zgadza.
1: No jeśli wszystko pójdzie dobrze, zwiedzający będą mogli zobaczyć nowego mieszkańca już w najbliższym tygodniu.
0: A, czyli wygląda na to, że w Opolu rusza właśnie najbardziej wyczekiwany wilczy program partnerski tego sezonu.
1: Nowa znajomość z potencjałem na wielką miłość. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47. Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: W Częstochowie w tej chwili 1016 hektopaskali na barometrach. Jeszcze troszeczkę wzrośnie. Może nie najlepiej.

0: 96. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Nasz poranek upływa pod znakiem mocy porannej kawy. Marek, ile ty kaw pijesz dziennie?
2: Jedną rano, kiedy zaczynam pracę.
1: Jedna kawka i taka moc. Wow, co to jest za kawa? A wiedziałeś o tym, że rekordzistami są Finowie? Przeciętny mieszkaniec tego kraju kupuje, uwaga, aż 12 kg kawy rocznie. No dla porównania we Włoszech, ojczyźnie espresso, to niespełna 6 kg, w Polsce około 3, no.
2: O, z tego wynika, że tam standard to nawet 5 filiżanek dziennie, czyli tam kawa nie jest dodatkiem do dnia, tylko dzień dodatkiem do kawy.
1: A ty jedna filiżanka, no ja nie wierzę. Jakkolwiek jest u was, dajcie znać, jaką moc daje wam poranna kawa. Piszcie w formularzu, które znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Mamy dla was kawę i voucher na zakupy do sklepu internetowego, fundowane przez firmę Olsema. A finał konkursu dzisiejszego, oczywiście, jeszcze przed 10:00.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, co u ciebie?
7: Bałagan remontowy.
6: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
7: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
6: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
7: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
6: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
8: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
8: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
12: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: nas.
1: 19 dzień maja, to wtorek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu. No i jest jedna kalendarzowa ciekawostka.
0: Rok 1962. Happy birthday, Mr. President. Marilyn Monroe zaśpiewała swoją słynną, zmysłową wersję piosenki urodzinowej dla prezydenta Johna Kennedy'ego w Madison Square Garden.
1: My śpiewać nie będziemy, nie? Ale... No, jak chcesz, proszę bardzo, proszę bardzo. Przy tej okazji przesyłamy najlepsze życzenia dla świętujących i zapraszamy na wiadomość.
2: Dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. W wiadomościach będzie też zapowiedź sesji Rady Miasta Częstochowy i mam też ważne informacje dla osób, które wybierają się na koncert Metaliki. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Reklama. Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Promedoptyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy. Promedoptyk.
1: Troszczymy się o Twoje oczy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.czest.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Po reklamie.
10: Dziś wtorek, 19 dzień maja, na zegarach 9. Przed nami wiadomości.
11: Katarzyna Fica, zapraszam. W czwartek o 9 rano rusza kolejna sesja Rady Miasta Częstochowy. W planie są kluczowe decyzje gospodarcze, zmiany w budżecie, finanse pogotowia ratunkowego oraz to, co budzi najwięcej emocji. Nowa stawka opłat za wywóz śmieci. Co ciekawe, z majowego porządku obrad nagle zniknął najważniejszy punkt. Jak ustalili nasi reporterzy, radni nie zajmą się teraz absolutorium dla zawieszonego prezydenta miasta. Głosowanie prawdopodobnie spadnie na czerwiec. To efekt ostatnich burzliwych wydarzeń, w tym upadku kwietniowego wniosku o referendum i podtrzymania przez sąd środków zapobiegawczych wobec Krzysztofa Matyjaszczyka. Do tego tematu będziemy wracać.
12: Twoje sprawy.
11: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otwiera swoje drzwi i stawia na bezpośredni kontakt. W ramach Częstochowskich Dni Rodziny startuje cykl bezpłatnych konsultacji. To idealna okazja, by bez zbędnego stresu dowiedzieć się, jak realnie pomóc swoim najbliższym. O szczegółach i projekcie Rozwiń Skrzydła mówi rzecznik MOPS-u Olga Dargiel.
13: Maj i czerwiec to w Częstochowie czas, kiedy odbywają się Częstochowskie Dni Rodziny. Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przygotował ofertę, konsultacje, a także zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. To aż 4 dni w 4 miejscach, różna tematyka tych spotkań, po to, żeby Państwo mogli dobrać dogodny dla siebie termin. Pierwsze konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin, więcej na temat oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowanych form pomocy, tego, w jaki sposób można z nich skorzystać.
11: Pamiętajcie, pierwsze spotkanie już jutro w siedzibie przy Alei Niepodległości. Wszystkie adresy, kontakty i terminy znajdziecie na naszej stronie.
12: www.radiojura.pl.
11: Od obrony cywilnej przez schrony, aż po walkę z oszustwem w sieci. Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wezwaniach, które coraz mocniej dotykają nasze codzienności. Podczas konferencji naukowcy oraz zaproszeni praktycy analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe. Jednym z głównych tematów była ochrona ludności i alarmujący stan infrastruktury pod kątem miejsc schronienia.
14: Zero tolerancji dla każdego niebezpieczeństwa i bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Trzeba przede wszystkim myśleć
9: myśleć dwa kroki do przodu, co może się zdarzyć. Jeżeli nie ma schronów, ich nie mamy, bo troszeczkęśmy zapomnieli o tych zagrożeniach, gdzie możemy tak naprawdę się schować, które miejsce dla nas może być niebezpieczne. I ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Z bezpieczeństwem nie da się przesadzić. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, ona się odpłaci, bo nie ma chyba takiej waluty, którą dałoby się przeliczyć na życie ludzkie.
11: A mówił generał Tadeusz Budzik, były komendant główny policji.
12: O tym się mówi w regionie.
11: Jedziesz na Metalikę? Przygotuj się na wzmożony ruch w rejonie Stadionu Śląskiego. Będzie tam zmieniona organizacja ruchu. Zmiany dotyczą zarówno Katowic, jak i Chorzowa. Jeśli nie macie wykupionych wcześniej miejsc parkingowych przy stadionie, najlepiej korzystać z centrów przesiadkowych i do stadionu dojechać komunikacją miejską. Po koncercie, jeśli będzie taka potrzeba, na skrzyżowanie ruszą policjanci, by ręcznie rozładować ruch. Wszystkie zmiany opisujemy na radiojura.pl, a koncert dziś o 20:30. Bramy stadionu zostaną otwarte o 16:00. To wszystko ode mnie, teraz już pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Jeszcze przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
15: Wszyscy odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Piotr Błakowski, Piotrze, co nowego ustaliłeś w tej sprawie?
16: Mężczyźni zostaną doprowadzeni do sądu rejonowego w Kętrzynie o 9:30. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 13-latka. Jak się dowiedziałem, mają być zlecone jeszcze dodatkowe badania histopatologiczne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. W sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity miało dojść tam do awantury. Śledczy mówią nawet o odwecie i zemście. Nastolatek miał zostać pobity i uciekał potem przez podmokły, bagnisty teren. Mężczyznom grozi nawet 20 lat więzienia.
15: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji.
14: Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające 1,5 roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać jednak dyplom z pielęgniarstwa.
15: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego oczekują położne i pielęgniarki?
17: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
18: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
17: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: W Częstochowie w tej chwili 1016 hektopaskali na barometrach. Jeszcze troszeczkę wzrośnie. Biometr o poranku może nie najlepszy, ale po południu ma się poprawić do stanu obojętnego. No i generalnie pogoda nie powinna mieć wpływu na nasz nastrój. Dobra informacja. Wiatr o poranku z zachodu, potem powieje z północy. No trochę będzie kręcił, ale raczej słabo i miarkowanie powiewać nam będzie. Do 17 stopni dzisiaj, jutro 21 na plusie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
22: To wtorkowy poranek, a my za chwilę podrzucimy wam kilka tematów do obgadania przy kawie.
10: Drugiej kawie, dodajmy.
22: Ewelina Kroczek
10: i Marek Moc.
22: Bądźcie blisko nas.

0: Mamy wtorek, to 19 dzień maja, przypominamy, a u nas pora na drugą małą kawkę z małym dodatkiem.
1: Loteczek. Dziś mamy zestaw z pogranicza sportu, show biznesu i stylu życia. Zaczynamy od kortu.
0: No dobra, no niezły mix. No to od czego zaczynamy?
1: Liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, kiedy nie gra w tenisa, uwaga, pozuje. Sama przyznaje, że gdyby nie rakieta, mogłaby spróbować sił w modelingu. No i właśnie pojawiły się jej nowe zdjęcia dla prestiżowego magazynu.
0: Czyli kort zamienia na wybieg? No, całkiem naturalna zmiana nawierzchni.
1: Ale wiesz, w sieci komplementów nie brakuje, choć jak to w internecie, pojawiły się też mniej entuzjastyczne komentarze.
0: Czyli tak normalnie 50 na wow, a 50 nie.
1: No dobrze, zostawmy Arinę. Teraz Alicja Bachleda-Curuś, która zdradza, co robi, że tak świetnie wygląda.
0: No,
1: co stawiasz, to robi. Co
0: nie,
1: robi?
0: Nie, słucham.
1: Aktorka stawia na sport oczywiście. Zdrową dietę zgodną z grupą krwi. No i regularny ruch. Ach, śmiechajki takie. Od siłowni po jazdę konną i surfing. Proszę, tak się specjalizuje.
0: Tak. I naciera się ziemniakiem wieczorem. Dobra, nie komentuję. Wszystkie panie z Hollywood tak mówią.
1: Zostawmy Alicję. To jeszcze, no dobrze, wspomniałeś o Hollywood. Proszę bardzo. Adoptowana córka Angelina Jolie właśnie ukończyła studia z psychologii. Na uroczystości zabrakło Brada Pitta.
0: No, pewnie był tematem pracy magisterskiej.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
5: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
8: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
9: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: W Częstochowie o poranku jest jeszcze pochmurno. Termometry wskazują teraz 12 stopni. Z każdą kolejną godziną zachmurzenie będzie jednak mniejsze, pojawi się więcej słońca, no i przede wszystkim będzie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni. Dzisiaj w regionie padać już nie powinno. Biometr póki co bez wpływu na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura. Śpij.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To wtorkowy poranek, to Radio Jura. Poranna kawa ma wielką moc, trzeba przyznać. Mamy na to dowody, posłuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Radio Jura, z tej strony Ewelina Kroczek.
2: Oliwia, z którą rozmawiam, zgadza tak. się? Domyśla tak. się, w jakiej sprawie dzwonię.
3: Jeśli w sprawie kawy, to tak.
2: Tak, w sprawie kawy. No to co, była już kawka poranna?
3: Jeszcze nie, dzisiaj troszkę później.
2: Oliwia napisała, że Spider-Man potrzebował radioaktywnego pająka, aby mieć supermoce. Ona potrzebuje supermocy mamy. Tak, matki potrzebują takiej mocy, nie tylko o poranku. Radio Jura też pomaga, ale kawa, oj tak, jest potrzebna. A więc, droga mamo Oliwko, powiedz mi, ile lat mają twoje ma, twoja pociecha?
3: Ojeju, to trochę będzie wymieniania.
2: No to słuchamy.
3: Najmłodszy ma 2,5, później jest 7-latek, 9-latek, 12-latka, 16-latka i 17-latka.
2: Wow, czekaj, ja się już zgubiłam tutaj w tych rachunkach. To ilu ich jest? 5?
3: 6?
2: 6? Wow, co za grono. To ile tych kubków kawy musisz wypić w ciągu dnia?
3: Znaczy ja to tak do 2-3, ale mój mąż trochę więcej.
2: Super, no to macie wesoło, świetnie, ale teraz jakoś tak cicho u ciebie, oni chyba, to najmłodszy chyba...
3: Znaczy w szkole już, tak, a najmłodszy śpi.
2: A najmłodszy śpi, dobrze, to budzić się nie będziemy, niech ta mama jeszcze delektuje się wolną. No to Oliwka, to jest idealna pora, by zaparzyć sobie kawkę, naprawdę.
3: No właśnie, chyba to jest ta pora.
2: Chyba to jest ta pora, okej. Okay. Dobra, to my zadbamy o to, żeby tej kawy nie zabrakło. Przyda się, przyda. Oj tak. Kawa ufundowana przez firmę Olsema, także bon na zakupy w sklepie internetowym. Oliwko, wszystkiego dobrego dla was, dla całej waszej rodziny. Już nie zajmuję ci twojego świętego czasu.
3: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.
0: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie 3 sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Szukasz adrenaliny na 2 albo 4 kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
9: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Przeglądam prognozę pogody, Marek, i widzę, że synoptycy zapowiadają ciepłe, nawet bardzo ciepłe dni. No ja się cieszę, no wiem, że ty trochę mniej, ale maj zobaczymy w końcu w bardzo wiosennej odsłonie.
1: Tak, tak. A o pogodzie więcej opowiemy wam oczywiście po naszych wiadomościach. Te startują punktualnie o 10:00.
2: Jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie prawa dotyczącego sztucznej inteligencji? Przyjrzeli się temu naukowcy. Posłuchajcie o 10:00. A poza tym Wręczyca Wielka i nowe informacje dotyczące awarii wodociągu. Będzie też o zbiórce krwi na Placu Biegańskiego.
3: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
0: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Po reklamie.
2: Wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, ale także wiadomości. Minęła 10:00, czas przekazać kolejną porcję.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. W Radiu Jura zaczynamy od dobrych wiadomości z powiatu kłobuckiego. Mieszkańcy Wręczyce Wielkiej w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Woda wraca do kranów. Przypomnijmy, od sobotniego wieczoru około 9 tysięcy osób było odciętych od sieci po poważnej awarii pompy głębinowej. Przez blisko dobę trwała walka z czasem. Wodę dostarczano w specjalnych zbiornikach dzięki strażakom z lokalnych jednostek OSP. Jak poinformował dziś Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, usterkę udało się usunąć. Sieć wodociągowa jest już ponownie napełniana.
4: Dzieje się na drogach.
3: Będą spore zmiany i przede wszystkim większe bezpieczeństwo na drogach naszego regionu. Wojewoda Śląski wydał oficjalną decyzję o zezwoleniu na realizację dużej inwestycji drogowej na DK46. Prace ruszą na odcinku między Ślęzanami a Lelowem. O szczegółach tego, co zmieni się w tym miejscu, powie Mariusz Osyra.
5: Powstanie nowoczesny, ponad 3-kilometrowy odcinek, który zyska nową nawierzchnię przystosowaną do ciężkiego ruchu, a dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowanie w Ślęzanach zostanie zastąpione dużym czterowlotowym rondem. Drogowcy wybudują też obustronne zatoki autobusowe, oświetlenie, doświetlone przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem. Co ważne, w projekt mocno włącza się też samorząd. Gmina Lelów dołoży 200 tysięcy złotych do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Przebudowa ważnej arterii łączącej Częstochowę z województwem świętokrzyskim trwa sukcesywnie już od 3 lat, a finał tego najnowszego etapu zaplanowano na 2028 rok. Właściwe prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w trwającym właśnie przetargu.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Zapasy w bankach krwi drastycznie spadają, dlatego częstochowski Legion Klub Honorowych Dawców Krwi wspólnie z Terytorialsami i Centrum Weterana rusza z wyjątkową kampanią pod hasłem W boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Już jutro krwiobus parkuje bezpośrednio na placu Biegańskiego w Częstochowie. Pamiętajcie, oddając krew ratujecie życie, a sami zyskujecie pakiet bezpłatnych badań.
4: Radio Jura poleca.
3: Na koniec mamy coś, co w ten wtorkowy poranek postawi was na nogi i doda prawdziwej lokalnej mocy. Trwa nasz wyjątkowy konkurs do wygrania limitowana aromatyczna kawa. Co trzeba zrobić, żeby dostać od nas ten upominek? Wejdźcie na radiojura.pl, uzupełnijcie formularz i napiszcie nam, jaką moc daje wam poranna kawa. Dostajemy też telefony.
6: Od kawy zaczyna się mój każdy nowy dzień. Kawa podtrzymuje tę kondycję w ciągu całego dnia, bo wypijam 2-3 kawy w ciągu dnia i kawa jest moim być albo nie być. Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Piszcie, dzwońcie do nas. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie. A teraz wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
7: Kilkuset rolników z całej Europy zapowiedział dziś w Strasburgu protest w związku z drastycznymi podwyżkami cen nawozów.
8: Tam właśnie o wsparciu dla rolników mają debatować europarlamentarzyści.
7: Organizacje rolnicze uważają, że proponowane wsparcie jest niewystarczające, co doprowadzić może do drożyzny artykułów spożywczych.
8: Paweł Konieczny, Paweł, dzień dobry. Jak wielu rolników zmierza do Francji?
9: No, zgodnie z zapowiedziami organizacji rolniczych protestować ma kilkaset osób, zatem nie będzie to tak duża manifestacja jak na początku roku. Zdaniem organizacji COPACO-GECA działać należy szybko, bo brak decyzji na poziomie europejskim może przełożyć się na wzrost cen żywności i zagrozić produkcji rolnej na starym kontynencie. Polscy rolnicy popierają protest, ale mają własne postulaty. Domagają się dotacji do nawozów ze względu na ich wysokie ceny, jednocześnie apelują o ochronę polskich zakładów azotowych. Zgodnie z zapowiadaną strategią, Unia ma w najbliższym czasie skupić się na sposobach ograniczania zależności od importu, zwiększeniu produkcji krajowej, a także na szerszym wykorzystaniu alternatywnych nawozów, z czym nie zgadzają się europejscy rolnicy. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Paweł Konieczny.
7: Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował, jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz nadzoru nad tym właśnie sektorem.
10: Okazało się, że metody stosowane przez liderów branży AI przypominają strategie znane z działań wielkich koncernów tytoniowych, farmaceutycznych czy naftowych.
8: W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. na czym te strategie polegają?
10: To głównie przejmowanie kontroli nad narracją w mediach i w ten sposób kształtowanie opinii i polityków, i społeczeństwa na temat regulacji AI. Szczególnie często powtarzają się argumenty przedstawiające regulacje jako przeszkodę dla innowacji, jako działania zbędne, przestarzałe, szkodliwe dla rozwoju technologii. Kolejna strategia to omijanie prawa lub jego wybiórcza interpretacja, zwłaszcza w obszarach dotyczących ochrony konkurencji, prywatności, praw autorskich i prawa pracy. Trzecia metoda to wspieranie lobbingu przez zatrudnianie byłych polityków w strukturach korporacji technologicznych. Zdaniem autorów pracy, ponieważ te metody były znane i stosowane wcześniej, wiadomo, jak próbować nad nimi zapanować, by tworzyć prawo nadążające za zmianami i skutecznie chroniące obywateli.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: We wtorek przed południem jeszcze chmury, ale nie traćcie humoru, bo po południu niebo się rozpogodzi i wyjrzy upragnione słońce. Wreszcie żegnamy zimnych ogrodników, no i witamy cieplejsze dni. Dzisiaj termometry w Częstochowie wskażą maksymalnie 18. Jutro będzie jeszcze ładniej. Czeka nas dzień pełen słońca, a słupki rtęci podskoczą nawet do 22 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
13: Jak wysoka może być cena za wyjątkowo nietrafione poczucie humoru?
2: No, wysoka, a powiemy więcej, sięgając za chmur, dosłownie. O tym w tej godzinie.
13: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
13: Zapraszamy.
4: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Są żarty, które po prostu nie działają. Ja na przykład w ogóle nie śmieję się z sucharów. Możesz to kiedyś przetestować. Ktoś rzuca suchara, ja wiesz, pełna powaga, zero reakcji.
0: Rozumiem, muszę to kiedyś sprawdzić na tobie, ale skoro już jesteśmy przy żartach z cyklu miało być śmiesznie, a wyszło inaczej, no to mamy taką historię.
1: No to proszę, opowiadaj.
0: Dwójka pasażerów z Warszawy nie poleciała na wymarzone wakacje. Pan do Bułgarii, a pani do Tunezji. Podczas kontroli bezpieczeństwa zażartowali, że w bagażach mają bomby.
1: O, taki żarcik. I tu już nikt się nie zaśmiał, co?
0: Absolutnie. Straż Graniczna potraktowała sprawę bardzo poważnie. Zresztą jak zwykle były mandaty i odmowa wejścia na pokład.
1: A potem pewnie dzwonili z lotniska do rodziny, żeby powiedzieć: samolot odleciał bez nas.
0: A słuchacze, żartujesz?
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
4: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
6: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Wtorek funduje w Kłobucku zdecydowanie lepszą aurę niż wczoraj. Chociaż za oknem jeszcze się chmurzy, to mamy dobre informacje. Z każdą kolejną godziną niebo będzie się przecierać, zrobi się też cieplej. Zobaczymy około 17 stopni. Parasole można śmiało zostawić w domu. Jutro termometry przekroczą barierę 20 kresek, będzie dużo słońca. Słoneczna i ciepła aura zostanie z nami na dłużej, bo również cały weekend zapowiada się z temperaturą powyżej 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Każdy z nas ma na swoim koncie zaproszenie na urodziny, imieniny, wesele czy bal, ale czy ktoś z Was był kiedyś na imprezce u Mrówkojada? No?
0: Przyznam, że takiego zaproszenia jeszcze nie dostałem.
1: No to proszę, już Ci mówię, gdzie kiedy w warszawskim zoo szykuje się wyjątkowe świętowanie. Już jutro najstarszy Mrówkojad pod opieką człowieka kończy 30 lat. To Juri, prawdziwa legenda ogrodu zoologicznego.
0: 3 dekady? No piękny wiek.
1: No i z tej okazji będą rodziny z pełnym pakietem. Będą prezenty, specjalny posiłek, opowieści opiekunów o jubilatce.
0: Czyli klasyczne urodziny, tylko zamiast czy będą tańce, pytanie brzmi raczej, czy będą mrówki. Muzyka wybrana dla
2: Ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
11: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
12: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
11: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
12: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już Waszym koszmarem.
11: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
12: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
11: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
13: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl. To się opłaca.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: To wtorkowy poranek, 19 dzień maja w kalendarzu. Warto przypomnieć, to Międzynarodowy Dzień Lekarzy Rodzinnych, czyli dzień podziękować dla tych, którzy są pierwszym kontaktem w zdrowotnych sprawach.
1: Dzisiaj Dzień Bliźniaków, a wiem, że na świecie każdy gdzieś ma jakiegoś swojego bliźniaka.
0: Ciekawe, gdzie jest twój. Pozdrawiamy dziś świętujących i zapraszamy na wiadomości.
2: Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty. 18-latek wypadł z roweru wodnego. O tym za moment. Powiem też o kolejnych drogowych utrudnieniach w Kłobucku i wróci też temat korepetycji. Oto skąd bierze się ten trend i czy szkoła przestaje wystarczać? Zapytamy byłego szefa częstochowskiej oświaty.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Poznanie.
1: Minęła już godzina 11, jest wtorek, 19 dzień maja. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców z Kłobucka i okolic. Właśnie dzisiaj drogowcy wchodzą na ulicę Kaprala Marcina Cielebana. Gmina Kłobuck poinformowała o starcie pilnego remontu nawierzchni. Sprawa jest kluczowa, bo to właśnie tędy wielu z Was omija wielkie utrudnienia związane z przebudową DW-492. Na szczęście drogowcy obiecują ekspresowe tempo, prace mają potrwać tylko 2 dni. Zdejmijcie nogę z gazu i patrzcie na znaki.
3: Wracamy do sprawy.
2: Maj to tradycyjnie gorący czas matur i egzaminów ósmoklasisty, ale w tym roku towarzyszy mu wyjątkowo głośna dyskusja o korepetycjach. Jedna z naszych słuchaczek napisała w mailu do redakcji wprost. Współcześni rodzice i uczniowie nie wyobrażają sobie podejścia do testów bez płatnego, prywatnego wsparcia. Oto skąd bierze się ten trend i czy szkoła przestaje wystarczać? Pytaliśmy odchodzącego naczelnika Wydziału Edukacji w Częstochowie, Rafała Piotrowskiego.
4: W dobie przygotowań do egzaminów stały się niemal obligatoryjne. Każdy z nich korzysta, żeby po prostu dobrze znać polski, matematykę, angielski.
5: Nam się wydaje, że pandemia była bardzo, bardzo dawno temu. Młodzi ludzie, którzy po pandemii wrócili, oni i w wielu wypadkach nadrabianie tego i tutaj niestety na poziomie ministerialnym nie dało się spróbować wyrównać to, co stało się z różnymi kompetencjami młodych ludzi, szczególnie tymi wiedzowymi. Pewnie korepetycji się nie da uniknąć całkowicie, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie może być to wiodące, ale wtedy odsuniemy troszkę te korepetycje na bok.
2: Uzasadniał Rafał Piotrowski, do niedawna szef częstochowskiej oświaty, który dodaje, że bez głębokich zmian systemowych w kraju tego problemu nie rozwiążemy. Całą dłuższą rozmowę o stanie naszej edukacji usłyszycie w Radiu Jura w niedzielnych opowieściach o Częstochowie w najbliższą niedzielę.
3: Wiadomości Radia Jura.
2: A teraz przenosimy się do Myszkowa. Są zmiany w budżecie i nowe inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwały dotyczące wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na 2026 rok. Do planów wpisano budowę miejsca schronienia w Miejskim Domu Kultury. Projekt otrzymał pozytywną opinię MSWiA i ma dostać ponad 1 200 000 zł dofinansowania. Dodatkowo miasto zmodernizuje magazyn obrony cywilnej w Urzędzie Miasta. Radni uporządkowali również zapis ulicy Zamenhofa i nadali status drogi gminnej ulicy Rozwojowej.
3: Radio Jura poleca.
2: Szachy i warcaby w regionie przeżywają prawdziwy renesans. Przed nami już 3. edycja popularnego turnieju szachowego Częstochowa. Przy szachownicy może stanąć absolutnie każdy. Od kompletnego amatora po zawodowca. Frekwencja w tym roku zapowiada się rekordowo, do czego mocno zachęcam sędzia i instruktor szachowy Jędrzej Sowa.
6: Poprzednia edycja zgromadziła nieco ponad 100 osób, także teraz jesteśmy przygotowani na podobną frekwencję, bądź troszeczkę wyższą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Poprzednio, jak tutaj miałem okazję gościć, to już zapisy były zamknięte, a teraz są jak najbardziej otwarte, także zapraszamy, jest jeszcze dużo miejsc. Zgłosić się można poprzez kontakt do mnie po prostu na Facebooku. Można też wejść na portal Chess Arbiter albo Chess Manager, bo pozwala się promować wszystkim turniejom szachowym. Można też przez mail albo numer telefonu, to wszystko jest do znalezienia.
2: Wszystko rusza w najbliższą sobotę od godziny 9 w siedzibie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej przy Alei Jana Pawła II. Warto tam być. I warto też wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie. Zapraszam już na wiadomości z kraju i ze świata Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: W jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem trwają poszukiwania 18-latka.
8: Ten mężczyzna wraz z 3 innymi wypadł do wody z roweru wodnego.
9: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
7: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
8: 3-dniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej rozpoczęły się w Rosji. Prowadzone są w wielu regionach kraju, ale także na Białorusi.
7: Jak informuje resort obrony w Moskwie, w ćwiczeniach uczestniczyć ma ponad 64 tysiące żołnierzy.
8: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie zadania postawiono przed wojskowymi?
10: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni, rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach floty północnej.
7: Neymar, dzisiaj bohaterem serwisów sportowych. Brazylijczyk pojedzie na 4. Mistrzostwa Świata.
8: A włączenie go do 26-osobowej mundialowej kadry potwierdził trener Carlo Ancelotti.
0: Neymar Junior Santos.
8: Neymar da Silva Santos Junior. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Brazylii, dlatego tak, w Rio przyjęto informację o powołaniu. Goli Neymara w 128 meczach. Nawet od 3 lat ten zawodnik nie grał dla Selesa z powodu kontuzji.
7: Dlaczego dostał szansę na 4. Mistrzostwa Świata?
8: Wierzymy, że jest on ważnym zawodnikiem i będzie odgrywał kluczową rolę na tym Pucharze Świata. Tyle włoski trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Przeglądam pogodowe mapki. Jutro w całym województwie śląskim od rana pełne słońce. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe. Pogoda na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna w Częstochowie to okolice 22 kreski. Wiatr słaby powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne w okolicach 1020 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: To wtorkowe przedpołudnie, to jeszcze na koniec przypominamy, że dziś Światowy Dzień Fair Play, a u nas obyło się bez baru, bez pretensji do sędziego.
1: Tak, tak, a sędzia wiadomo, zawsze ma rację.
2: No to tyle od nas na dzisiaj. Dobrego dnia Wam życzymy. Świętujcie, no i korzystajcie z tej pięknej pogody. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji, warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Słyszałeś? To Sinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Zerkam na pogodowe mapki. W Poraju dzisiaj od rana zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. W ciągu dnia słupki rtęci dobiją maksymalnie do 18 stopni. Padać już nie będzie. Biometr z godziny na godzinę wyraźnie się poprawia. Jutro w Poraju pełne słońce i 21 stopni na termometrach. To będzie idealna pogoda na spacer nad zalewem albo dłuższą rowerową przejażdżkę. Warto skorzystać z tej aury.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
3: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
4: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
3: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
4: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
3: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
4: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
3: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Zabytkowy budynek u zbiegu ulic Księdza Popiełuszki i Jasnogórskiej w Częstochowie ponownie na sprzedaż. Będzie nowa droga w Turowie w gminie Olsztyn. Wczoraj deszcz, dziś słońce, na koniec wiadomości, pogoda i dylematy, jak się ubrać. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
1: Reklama. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
10: Na zegarach punktualnie godzina 12, w kalendarzach 19 maja, wtorek, czas na wiadomości.
11: Katarzyna Fica, zapraszam. Ponad 450 metrów nowej asfaltowej drogi powstanie w Turowie. Miasto i gmina Olsztyn oficjalnie pozyskały blisko ćwierć miliona złotych dofinansowania na budowę ulicy Topolowej. Pieniądze płyną z Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Resztę potrzebnej kwoty zabezpieczy lokalny samorząd. Nowy asfalt ułatwi dojazd do posesji gruntów rolnych, a w planach są też zjazdy z kostki brukowej, odwodnienie oraz przebudowa sieci elektrycznej. Wszystko ma być gotowe do końca tego roku.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
11: Zabytkowa kamienica z cegłą z biegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej w Częstochowie ponownie trafia pod młotek. Miasto po raz kolejny usiłuje sprzedać budynek z bogatą, ale i trudną historią. Kiedyś była to niechlubna siedziba bezpieki, później mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach baza miejskiego zarządu dróg. Już w czwartek losem stuletniego obiektu zajmie się Rada Miasta. Temat sprawdziła dla nas Małgorzata Kmieciak.
13: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony, niszczeje. Głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.
12: www.radiojura.pl.
11: W boju i potrzebie krwi nie szczędząc, pod takim hasłem już jutro na placu Biegańskiego zaparkuje krwiobus. Częstochowscy krwiodawcy z Legionu łączą siły z Terytorialsami i Centrum Weterana, by zapełnić banki krwi przed wakacyjnym szczytem. Kolejna okazja do pomocy 30 maja podczas dni otwartego w zajezdni MPK. A o tym, dlaczego warto dołączyć do akcji, mówi Piotr Gajda z częstochowskiego Legionu.
6: Wakacje to jest szczególnie trudny okres w temacie krwiodawstwa, z tego względu, że krwiodawcy wyjeżdżają też na wakacje, często za granicę. Nieraz jeżdżą w miejsca, po których są na pewien okres zdyskwalifikowani z oddania krwi, ale też samo to, że ich po prostu nie ma, bo odpoczywają w tym czasie, więc tej krwi się mniej oddaje w wakacje, a zapotrzebowanie jest większe. Wypadków jest więcej, przejazdów jest więcej, bardziej obciążone są drogi, więcej jest po prostu potrzebujących, krwiodawców jest mniej, więc ta krew faktycznie jest bardziej potrzebna. I w tych okresach zachęcamy szczególnie do mobilizacji.
12: Wiadomości Radia Jura.
11: A na koniec kultura, która, jak zapewniają organizatorzy, wcale nie boli. Już za 2 godziny, czyli o 14 w Miejskiej Galerii Sztuki, wystartuje jubileuszowa 10. edycja popularnej akcji częstochowskiego Plastyka. Ale uwaga, to pół godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. W sali gobelinowej zobaczymy pracę uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Wernisaż swoim występem uświetni znany gitarzysta Janusz Janina Iwański. Wstęp jest wolny, wystawa potrwa do 28 czerwca. No i co ważne, już jutro w południe całe artystyczne zamieszanie przeniesie się prosto na plac Biegańskiego. To wszystko ode mnie, teraz już Magdalena Wojtoń, czas na kraj i świat.
14: Rozstrzygnięte przetargi na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych MSWiA, które miały być sfinansowane z funduszu SAFE, zostaną unieważnione. Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a chodzi tutaj o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych. Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Dlaczego przetargi będą unieważnione?
15: Po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE trzeba było zmienić sposób finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, by nie przepadły miliardy złotych na to przeznaczone. Finansowanie zostało zabezpieczone w budżecie MON, a pieniądze mają być uruchomione od przyszłego roku. To sprawia, że zmieni się część warunków przetargowych, m.in. tryb wyłaniania dostawców. Aby uniknąć protestów oferentów, którzy brali udział w rozstrzygniętych już postępowaniach w trybie negocjacji, zdecydowano o powtórzeniu przetargów.
14: Czy to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić?
15: Tak, i to o kolejne miesiące. A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
14: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Krakowie. Po kilku deszczowych dniach w stolicy Małopolski i nie tylko zaświeciło słońce. No i co wy na to?
16: Mamy dookoła piękny widok, słoneczko, ptaszki słychać w oddali.
17: Słoneczko świeci, pięknie jest dzisiaj.
18: A w tej kurtce nie za ciepło? Dzisiaj ma być 20 stopni.
19: Właśnie, za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
20: Czy czekaliście wreszcie, że trochę tego słońca się pojawi w maju?
21: Tak, bardzo czekaliśmy. Mieliśmy już dość tego deszczu. Bo z psami niestety trzeba chodzić, czy pada, czy nie pada, a jak pada, to się strasznie źle chodzi.
20: Ale dzisiaj jest przyjemnie.
21: Tak, dokładnie.
14: Z krakowianami w Parku Dębnińskim rozmawiał Maciej Sołtys. Nie wszędzie jednak niestety będzie dzisiaj tak pięknie jak w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
11: Pogoda wróciła do formy i najlepsze dowody za naszymi oknami. Tego popołudnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pewno bez opadów deszczu, na termometrach nawet do 20 stopni w cieniu. Chociaż w Częstochowie biometr jest niekorzystny.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: Wtorkowe popołudnie uznajemy za otwarte, no i zabieram was. Znaczy, może nie do końca ja, a Fuke i Vito Bambino, wyśmienitą muzyczną podróż. Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, zapraszam, ruszamy.
12: Radio Jura.

0: takie przyjemne rytmy we wtorkowe popołudnie. Jak tam u was sprawy się mają? Ja myślę, że ze słońcem absolutnie od razu lepiej, prawda? Ja właśnie czytam, że wtorek przynosi nam wyraźny przypływ energii i potrzebę działania. To dobry moment, by uporządkować się sprawy, które od dawna czekały na decyzję, ale też wsłuchać się w intuicję, szczególnie w relacjach i finansach. Układ planet sprzyja szczerym rozmowom, nowym pomysłom i odważnym krokom, które mogą otworzyć drzwi do zmian jeszcze przed końcem miesiąca. No a to już 12 dni tylko, także to będą szybkie działania. My działamy muzycznie, to za moment. Wcześniej prognozy pogody. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona.

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
6: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Pogoda w końcu nam się poprawiła i humory mam wrażenie też. Przy okazji dzisiaj zachmurzenie najwyżej umiarkowane, na pewno bez opadów deszczu. 20 stopni maksymalnie. No a jutro w dalszym ciągu dobrze będzie. Na termometrach do stopni 22. Jutro też zachmurzenie najwyżej umiarkowane. I jeżeli popada, to tylko w Częstochowie słabo i przelotnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Główna 50.

0: Cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
1: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy. Promedoptyk.
2: Troszczymy się o Twoje oczy.
3: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Taki rytm we wtorkowe popołudnie. O maturach głośno, zwykle tylko na początku. Jest taki wielki boom, a potem sprawa cichnie. No a to błąd. Dzisiaj o 9:00 była matura z fizyki na poziomie rozszerzonym. Mam nadzieję, że poszło świetnie. O 14:00 język hiszpański, też poziom rozszerzony. No to buena suerte dla maturzystów, dla naszych dziennikarzy również. Będą wiadomości.
1: Narada ministrów w sprawie Zbigniewa Ziobry. O tym za moment. Na początek będzie jednak pilna informacja dla kierowców. Chodzi o przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Cmentarnej w Częstochowie. Katarzyna Fica, zapraszam na 13:00.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce

0: Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
9: I to już godzina 13 w kalendarzach wtorek, 19 maja. U nas pora na kolejne wiadomości.
16: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga kierowcy, PKP PLK rozpoczęło modernizację torowiska w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w ulicy Cmentarnej. Jest nieczynny i pozostanie zamknięty przez około tydzień. Mariusz Osera z pilnymi informacjami dla pieszych i kierowców. Powiedz, jak to wygląda na miejscu?
17: Rozpoczęły się duże prace w obrębie torów i samej części drogowej przejazdu. Ruch został więc wstrzymany. Rejon prac ominiemy przez sąsiedni przejazd przy ulicy Kiedrzyńskiej lub wybierając węzeł wałów Dwernickiego z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Warszawską. Musimy liczyć się jednak z utrudnieniami i większym obciążeniem ruchem samochodów na sąsiednich przeprawach przez tory. Prace przy Cmentarnej trwają według planu kolejarzy przez tydzień do 25 maja. Gdy w tym miejscu rogatki pójdą w górę, modernizacja w dalszej kolejności przeniesie się na następne przejazdy przy ulicy Morsztyna na Aniołowie oraz przy ulicy Rząsawskiej. Jedźcie ostrożnie.
3: Wiadomości Radia Jura.
16: Znamy już przyczynę potężnego pożaru hali produkcyjnej w Sadowie w powiecie lublinieckim. Prokuratura rejonowa oficjalnie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 27 października ubiegłego roku. Straty oszacowano na kwotę około 3 milionów złotych. Jak ustalili śledczy oraz biegły z zakresu pożarnictwa, bezpośrednią przyczyną wybuchu ognia było zwarcie instalacji elektrycznej. Prokuratura nie stwierdziła znamion przestępstwa ani jakichkolwiek zaniedbań ze strony pracowników firmy.
3: W Wracamy do sprawy.
16: Od obrony cywilnej i kondycji naszych schronów, aż po bezwzględną walkę z oszustami w sieci. Częstochowski UJD stał się centrum debaty o wyzwaniach, które coraz mocniej dotykają naszej codzienności. Rozmawiano o procedurach na wypadek konfliktu, użyciu dronów, ale też o handlu naszymi danymi w sieci. Posłuchajcie dr Marty Kaczyńskiej z UJD.
18: Przede wszystkim najważniejsze to zabezpieczenie haseł. Te hasła muszą być absolutnie różne do różnych aplikacji, różnych systemów, do których się logujemy. Hasło teraz powinno mieć co najmniej 16 znaków. Kolejna rzecz, aspekt weryfikacji dwuwarstwowej bądź wielowarstwowej. Tutaj oczywiście mówimy o zabezpieczeniu biometrycznym, dodatkowych SMS-ach, ale również aktualizacja oprogramowań, czy to w przypadku telefonów, czy też laptopów bądź komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegujące, antyreklamowe. To takie naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa.
16: Spotkanie pokazało, że w czasach dynamicznych zmian bezpieczeństwo stało się naszą wspólną odpowiedzialnością.
3: Daj znać na www.radiojura.pl.
16: Na koniec zmieniamy klimat i pytamy, jak zmienia się Częstochowa i co tak naprawdę łączy jej bogatą przeszłość z nowoczesnością. Odpowiedzi poszukają uczestnicy otwartego spotkania pod hasłem Częstochowa – miasto połączenia. Już jutro Klub Dzielnicy Podjasnogórskiej zaprasza na wyjątkową dyskusję o miejskiej przestrzeni i urbanistyce. Gościem specjalnym będzie architekt Paweł Korzewski. Start o godzinie 17 w siedzibie klubu przy ulicy Siedmiu Kamienic. Całość organizuje Fundacja Ku Pełni Życia, a wstęp jest wolny. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
19: Zaplanowano rządową naradę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości, szef MSWiA oraz koordynator do spraw służb specjalnych spotkają się dzisiaj, by rozmawiać o okolicznościach wyjazdu polityka PiS do Stanów Zjednoczonych. Michał Krasan, dzień dobry. Michale.
20: Ministrowie mają sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości przekroczył granicę zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy polskie służby miały wiedzę o jego wyjeździe. W tej sprawie konieczne jest także ustalenie, czy w wyjeździe polityka PiS pomagały służby innych krajów i dlaczego informacja o opuszczeniu strefy Schengen pojawiła się w systemach dopiero po kilku dniach i gdzie dokładnie przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ od tygodnia Amerykanie nie odpowiedzieli polskiemu MSZ-owi na pytania dotyczące ewentualnego schronienia dla Zbigniewa Ziobry. Narada ministrów odbędzie się najprawdopodobniej przy okazji rozpoczynającego się właśnie posiedzenia Rady Ministrów.
19: Polski aktywista zatrzymany przez izraelskie wojsko prawdopodobnie został przewieziony do portu Ashdod, 25 km od Tel Awiwu. Przypomnę wam, uczestnik międzynarodowej flotylli Sumut, zmierzającej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, był na pokładzie jednej z łodzi zajętych wczoraj w południe przez siły obronne Izraela na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego. Polski konsul jest w kontakcie z izraelskimi władzami. Zatrzymany Polak prawdopodobnie za kilka dni zostanie deportowany. Pep Guardiola w najbliższą niedzielę zamierza opuścić Manchester City. To doniesienia brytyjskich mediów. Sławny trener ma to zrobić po rozegraniu przez drużynę obywateli, The Citizens, jak popularnie są nazywani, ostatniego meczu tego sezonu Premier League. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu, zauważa Bogdan Frymorgan. Bogdanie, przypomnij dokonania pana Pepa.
21: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe mistrzostwo świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
9: Już druga połowa maja, a my cieszymy się z tego, że w końcu na termometrach zobaczymy 2 z przodu. Dzisiaj jest na to szansa. Jutro do stopni 22. Na niebie to jednak będą tutaj rządy słońca. Ewentualnie będzie chowało się chwilami za chmurami. Dzisiaj padać nie powinno. Jutro po południu w Częstochowie niewykluczone przelotne opady.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
9: No to tak, dobre prognozy pogody, dobra muzyka, dzień dobrych uczynków, no i generalnie dzień dobry ponownie. Mam nadzieję, że dokładnie taki dla Was jest. No a propos tej muzyki, to Murray Head na początek. Martyna Bakterczyk, witam ponownie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Jennifer Lopez i David Guetta w Radiu Jura. Jeżeli ktoś myśli, że jeszcze ma czas, no to może być w błędzie. I już tłumaczę, o co chodzi. Otóż dzisiejszy wernisaż w Miejskiej Galerii Sztuki rozpocznie się pół godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. W Miejskiej Galerii startuje właśnie wystawa jubileuszowej 10. edycji popularnej akcji społecznej częstochowskiego plastyka Kultura nie boli. O godzinie 14 w sali Gobelinowej odbędzie się wielki wernisaż prac uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, które swoim występem uświetni znany gitarzysta Janusz Janina Iwański. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, gorąco polecamy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
2: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Aktywności pod chmurką wracają do łask. Dzisiaj tych chmur na niebie chwilami może być więcej, ale na pewno opadów nie przyniosą. O parasolach zapominamy. 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro troszeczkę więcej, 22 maksymalnie. No i jutro ewentualnie po południu może przelotnie pokropić. W czwartek w Częstochowie sytuacja bardzo podobna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

LaBouche i Be My Lover. No a my o miłości do kawy. Ktoś kiedyś powiedział, że kawa powinna być czarna jak diabeł, gorąca jak piekło, czysta jak anioł i słodka jak miłość. No my mówimy, kawa powinna być dobra. Najlepszej jakości. Dokładnie tak. I właśnie taką rozdajemy wam w naszej zabawie moc porannej kawy. Pytamy też, co zmienia w waszym życiu jej łyk o poranku. Edyta pisze...

0: nasz konkursowy, a kolejny finał jutro o poranku. Radiojura.pl, tam wszelkie szczegóły.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo, kupując meble kuchenne wraz z montażem, masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
3: Zrobisz to z OBI.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
8: Sprawdź to sam, Chicky dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
11: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
12: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowe popołudnie, mamy dzisiaj Dzień Lekarza Rodzinnego, także jeżeli aktualnie słuchacie nas w kolejce do, no to można pozdrowić, można przekazać życzenia. No a my już przekazujemy najważniejsze wiadomości, sprawdźmy o czym w nich.
1: W górę idą maksymalne ceny paliw i o tym powiem w najbliższym wydaniu wiadomości. A poza tym o dużych zmianach w kadrze częstochowskiego Norwida z naszym klubem żegna się nawet trener. Katarzyna Fica, zapraszam na 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
10: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
11: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
10: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
11: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
10: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
11: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
10: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
12: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flodardeveloper.pl.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
20: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
19: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
20: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
19: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
20: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
21: Mam.

0: Ty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dotarliśmy już do godziny 14 w kalendarzach wtorek, 19 maja. Czas na kolejną porcję wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Coraz bliżej nadania imienia Jacka Magiery wiaduktowi na przedłużeniu ulicy 1 Maja w Częstochowie. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie przyjęła stanowisko w tej sprawie. Jak podkreślono, były piłkarz i trener, jest osobą zasłużoną dla polskiego sportu i był związany z Częstochową. Ostateczną decyzję podejmował radni podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Wszystko wskazuje na to, że to tylko formalność.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Zostajemy w sportowym klimacie, bo w siatkarskim Norwidzie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Wraz z zakończeniem sezonu z klubem spod Jasnej Góry żegna się aż 8 zawodników. W błękitno-granatowych barwach nie zobaczymy już m.in. Bartłomieja Lipińskiego, Luciano De Cecco, Milada Ebatibura czy Patryka Indry. To jednak nie koniec rewolucji, bo z Norwida odchodzi również cały sztab szkoleniowy z pierwszym trenerem Lubomirem Trawicą na czele. Klub dziękuje wszystkim za walkę, uspokaja kibiców i zapewnia, że intensywnie pracuje nad dopięciem mocnego składu na nowy sezon.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wychodzi naprzeciw mieszkańcom i zaprasza na cykl bezpłatnych konsultacji. To idealna okazja, by bez zbędnego stresu porozmawiać o wsparciu dla swoich najbliższych. Eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. projektu Rozwiń Skrzydła czy funkcjonowania pieczy zastępczej. Pierwsze otwarte spotkanie już jutro w siedzibie przy Alei Niepodległości.
5: Te konsultacje będą odbywały się w rejonowych zespołach pomocy społecznej przy Alei Niepodległości 20/22. Natomiast 27 maja ulica Księdza Stanisława Staszica. W obu tych punktach konsultacje będą odbywały się w godzinach od 11 do 14. 22 maja zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Jest realizowany, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży wymagających wsparcia, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością.
3: Zaprasza rzecznik MOPS-u Olga Dargiel. Wszystkie adresy, kontakty i terminy znajdziecie na naszej stronie.
4: Radio Jura poleca.
3: Przed nami trzecia odsłona wielkiego lokalnego turnieju szachowego Częstochowa. Przy szachownicy może sprawdzić się każdy, niezależnie od tego, czy gra profesjonalnie, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z królewską grą. Chętnych do intelektualnej rywalizacji stale przybywa, a organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Do wspólnej zabawy i szybkich zapisów zachęca sędzia oraz instruktor szachowy Jędrzej Sowa.
6: W jakiej formule turniej szachowy się odbywa?
7: Ten turniej sobotni, jednodniowy, to są szachy szybkie, wybrane przez następo tutaj. To jest 15 plus 15, dlatego że stwierdziliśmy, że to będzie tempo, które pozwoli najłatwiej zdobyć kategorię szachową najmłodszym. No po prostu dobrze będzie im się grało przy tym tempie. Jest też oczywiście grupa dla dorosłych. Turniej dwudniowy będzie w tempie godzina na zawodnika i to już są szachy klasyczne. Tutaj można zdobyć kategorię trzecią i drugą. Ten turniej jednodniowy, sobotni to będzie 5 rund. Turniej dwudniowy to będzie 7 rund. No i tam już potrwa to troszkę dłużej.
3: Turniej rusza w sobotę od godziny 9 w budynku Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej przy Alei Jana Pawła II. No i tym zaproszeniem kończymy wiadomości z Częstochowy, teraz już kraj i świat. Bogdan Zalewski.
8: Nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Kacper Wróblewski, czy to oznacza, że słynny już aneks nie zostanie upubliczniony?
9: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Jak usłyszałem od jednego z polityków związanego z prezydentem Karolem Nawrockim, tu cytat, pałac ma problem, bo Tusk tego nie podpisze. Z drugiej strony przedstawiciele strony rządzącej, z którymi rozmawiałem, mówił wprost, nie będziemy grać w grę prezydenta. To też cytat. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
8: Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 52 grosze. To 10 groszy więcej niż dziś. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł, to o 15 groszy w górę. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Maszyna została trafiona w okolicach jeziora Wörtsjärvi. Krzysztof Zasada, co wiadomo o tym incydencie?
10: Koło południa estońskie radary wykryły bezzałogową jednostkę nadlotującą nad terytorium kraju. Wcześniej sygnały o maszynie przekazywały łotewskie służby. W przestrzeń powietrzną wzbiły się samoloty pełniące misje w ramach Baltic Air Policing. Drona nad jeziorem zestrzelił rumuński pilot. Szczątki spadły w lesie kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych osobach ani o zniszczeniach. Nie ma też informacji o innych dronach w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w części kraju, także w stolicy, ogłoszono alarm powietrzny. Ten alarm został już odwołany.
8: Ten to serce ma jak dzwony. Polak Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Podczas zawodów w Brazylii nasz człowiek z żelaza wystąpił w morderczej rywalizacji. Zdeklasował autora historycznego rezultatu z 1998 roku Litwina Widmantasa Urbonasa. Co się złożyło na ten sukces Polaka? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Topowy wynik 412 godzin 42 minuty 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę. Czabański, Jurand o ciele i duszy z żelaza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Wtorkowe popołudnie, a ja już spoglądam w plany pogodowe na weekend. No i wygląda na to, że będzie ładnie. Sobota jeszcze z przewagą chmur, ale na termometrach okolice 20 stopni. W niedzielę już naprawdę słonecznie i ciepło, nawet do stopni 25. Zobaczymy, czy w Częstochowie nam się to jeszcze nie pozmienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Wtorkowe popołudnie, już tak nieśmiało myślimy o weekendzie. Można, oczywiście, że tak. No a czas oczekiwania, nie tylko do weekendu, ale do dowolnego punktu na waszej mapie życia, umilamy najlepszą muzyką Fun Factory na początek.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.
14: Check it out.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Ten głos niepowtarzalny to może być tylko on. Benson Boone to już za nami. Wspominałam już o tym, że dziś obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków. No i okazuje się, że nawet w tej kwestii wujek Google tutaj służy pomocą. Otóż znalazłam ściągę pod hasłem 50 dobrych uczynków, od których możesz zacząć już dzisiaj. No i co na niej? Na przykład to szczerze i otwarcie komplementuj. O, można próbować, choć podobno to niełatwe. No ale bardzo łatwe jest to. Uśmiechnij się. No po prostu. W sumie to rzeczywiście czasem może bardzo pomóc drugiej osobie, szczególnie w pracy. Coś dobrego można też zrobić dla siebie i w Częstochowie będzie ku temu okazja. O szczegółach jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyr-projekt.pl.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
3: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: W tym tygodniu pogoda będzie nam rekompensowała ten deszczowy, chłodny weekend. Ma być przeważnie słonecznie, ewentualnie tylko momentami zachmurzenie będzie rosło. Dzisiaj do umiarkowanego, jutro podobnie, w czwartek więcej chmur. No i jutro i w czwartek też niewykluczone naprawdę słabe opady deszczu. Na termometrach dzisiaj okolice 20 stopni, jutro w Częstochowie do 22.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Fancy Flames of Love w Radiu Jura. Dzień dobrych uczynków, o tym już wspominałam. No i zachęcamy, żeby coś dla siebie dobrego zrobić. Mamo, pomyśl o sobie. Pod takim hasłem w piątek i w sobotę w Galerii Jurajskiej odbędzie się spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. W programie bezpłatne badania, w tym USG, pomiar słuchu, pomiar glukozy. Przewidziano też pokazy makijażu, fryzjerstwa, zumby, a o muzyczną oprawę zadbają uczniowie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. Akcja na Dzień Matki w piątek i w sobotę od godziny 10:00. Wstęp wolny. Polecamy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: wyjdziecie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
2: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
1: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
2: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
1: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
2: Profesjonalny montaż i serwis.
1: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
2: Sinbud.pl.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
9: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
8: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
10: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Jeżeli potrzebujecie usłyszeć coś, co naprawdę dobrze brzmi, to oprócz naszej muzyki, wiadomo, takie informacje. Nieco ponad 2 tygodnie do kolejnego długiego weekendu. Już naprawdę droga będzie prowadzić z górki. I z górki też do naszych wiadomości te kolejne za moment.
1: Kluczowy odcinek DK46 w naszym regionie będzie bezpieczniejszy. Śląski badminton nie ma sobie równych w całym kraju. Nowe informacje w sprawie obrony przed dronem w Estonii. O tym m.in. w najbliższym wydaniu Wiadomości Radia Jura, Anna Kruszewska. Zapraszam i polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
9: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
10: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
9: Przyjedź do firmy Progress w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
10: Progress to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
9: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
10: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
9: Progress, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Po reklamie.
0: I to już godzina 15 w kalendarzach wtorek, 19 maja. Czas na kolejne wiadomości.
1: Jest zielone światło dla kolejnej dużej inwestycji drogowej w naszym regionie i o tym na początek tego wydania wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska, zapraszam. Wojewoda Śląski wydał właśnie oficjalną decyzję o zezwoleniu na realizację prac na DK46. Chodzi o kluczowy odcinek pomiędzy Ślęzanami a Lelowem. Droga w tym miejscu zyska zupełnie nową jakość i co najważniejsze, stanie się znacznie bezpieczniejsza. O tym, co dokładnie się tam zmieni i kiedy na plac budowy wejdą pierwsze maszyny, Mariusz Osyra.
3: Powstanie nowoczesny, ponad 3-kilometrowy odcinek, który zyska nową nawierzchnię przystosowaną do ciężkiego ruchu, a dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowanie w Ślęzanach zostanie zastąpione dużym 4-wlotowym rondem. Drogowcy wybudują też obustronne zatoki autobusowe, oświetlenie, doświetlone przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem. Co ważne, w projekt mocno włącza się też samorząd. Gmina Lelów dołoży 200 tysięcy złotych do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Przebudowa ważnej arterii łączącej Częstochowę z województwem świętokrzyskim trwa sukcesywnie już od 3 lat, a finał tego najnowszego etapu zaplanowano na 2028 rok. Właściwe prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w trwającym właśnie przetargu.
1: Zostajemy w temacie drogowym, ale przenosimy się do Kłobucka. Tamtejszy magistrat poinformował o rozpoczęciu prac przy ulicy Kaprala Marcina Cielebana. Drogowcy weszli dziś na plac budowy. Celem inwestycji jest szybka poprawa stanu nawierzchni oraz usprawnienie ruchu. To niezwykle ważna trasa, bo to właśnie tędy kierowcy omijają wielkie utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 492. Na szczęście utrudnienia na Cielebana nie potrwają długo. Planowany czas realizacji prac to zaledwie 2 dni. Apelujemy o ostrożność.
18: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Maj to tradycyjnie gorący czas matur i egzaminów ósmoklasisty. W tym roku towarzyszy mu wyjątkowo głośna dyskusja o korepetycjach. Jedna z naszych słuchaczek napisała w mailu do redakcji wprost: współcześni rodzice i uczniowie nie wyobrażają sobie podejścia do testów bez płatnego, prywatnego wsparcia. O tym, skąd bierze się ten trend i czy szkoła przestaje wystarczać, pytaliśmy odchodzącego naczelnika Wydziału Edukacji w Częstochowie, Rafała Piotrowskiego.
19: Nie ma chyba jednak cały czas pomysłu na rozwiązania w edukacji takie, które skupiły się nie na dokumentacji, tylko przede wszystkim na młodym człowieku, na jego umiejętnościach, na jego wiedzy. I też istotna jest podstawa programowa. Ona może nawet nie jest przeładowana, co nauczyciele wystraszeni często mówią, najważniejsze, żebym zrealizował podstawę programową. Cały czas obserwujemy zawężanie różnych form, które młody człowiek musi umieć.
1: Cała rozmowa z Rafałem Piotrowskim o naszej oświacie pojawi się w niedzielnych opowieściach o Częstochowie.
18: Sport w Radiu Jura.
1: Na koniec świetne sportowe informacje. Śląski badminton po prostu znokautował konkurencję i po raz kolejny udowodnił, że nie ma sobie równych w całym kraju. Podczas zakończonej w miniony weekend Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim reprezentacja naszego województwa absolutnie zdominowała rozgrywki. Młodzi zawodnicy wywalczyli łącznie aż 7 medali, co dało nam pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej województw oraz najwyższy stopień podium dla naszych klubów. Śląsk był najliczniejszą i jak się okazało najlepszą ekipą mistrzostw. Śląski Związek Badmintona podkreśla, że to zasługa pracy trenerów i samych zawodników z całego regionu. Wielkie gratulacje. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Bogdan Zalewski.
20: Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał dzisiaj, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
21: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
20: To deklaracja, a przypomnijmy fakty. W ubiegły wtorek Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. Tomasz Skory, Tomku, mimo braku odpowiedzi oficjalnej wiemy już całkiem sporo.
22: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
20: Minister obrony Ukrainy przeprosił za incydent i wyraził zadowolenie z powodu zestrzelenia drona, przekazał szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Przypomnę, rumuński samolot F-16 pełniący misję w ramach natowskiej operacji Baltic Air Policing zestrzelił bezzałogowiec nad centralną Estonią. Krzysztof Zasada, od początku zajmuje się tą sprawą. Uzyskałeś nowe informacje, Krzysztofie?
2: Zgadza się.
20: Gdzie są szczątki?
2: No, trwają poszukiwania, bo maszyna spadła w lesie na bagnisty teren. Nie wiadomo jeszcze, czy była uzbrojona, ale jeśli tak, czy ładunek wybuchowy eksplodował. Dron został trafiony koło miejscowości Kabla Kula. Świadkowie opowiadają o nisko lecących dwóch myśliwcach. Rozległ się głośny huk i zobaczyłem, jak dron spada z nieba. Gdy zbliżył się do ziemi, usłyszałem kolejny huk. Tak opisywał jeden z mieszkańców wsi. Nie ma jak dotąd doniesień o poszkodowanych, ani o zniszczeniach na ziemi.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Wieczorem i nocą zachmurzenie będzie przeważnie małe. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy okolice 8 stopni na plusie, jutro do stopni 22. Jutro rządy słońca, zachmurzenie najwyżej umiarkowane, po południu niewykluczone w Częstochowie przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: I to już po godzinie 15. Przypominam, mamy Światowy Dzień Fair Play. Absolutnie zawsze warto grać uczciwie. No ja uczciwie przyznaję, że my zawsze gramy świetnie. Blanka na początek, później Snap, będzie też Dawid Podsiadło. Martyna Wachtarczyk, witam ponownie.

0: popołudniowy program Radia Jura, a w nim zaproszenie do dyskusji, jak zmienia się Częstochowa i co naprawdę łączy jej przeszłość z nowoczesnością. Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy otwartego spotkania pod hasłem Częstochowa Miasto Połączenia. W najbliższą środę Klub Dzielnicy Podjasnogórskiej zaprasza na dyskusję o miejskiej przestrzeni i urbanistyce, które na co dzień kształtują nasze życie. Gościem specjalnym będzie architekt Paweł Korzewski, który opowie o tożsamości i współczesnych wyzwaniach stojących przed Częstochową. Początek o 17 w siedzibie klubu przy ulicy 7 Kamienic. Całość organizuje Fundacja Ku Pełni Życia. Polecamy!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
1: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
7: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Ładnie, ładnie, naprawdę wygląda to na pogodowych mapach. Dzisiaj zachmurzenie najwyżej umiarkowane, jutro podobnie. W czwartek też, w piątek więcej chmur, ale na temperaturę na pewno nie będziemy narzekać. Dzisiaj 20 stopni, jutro 22. Podobna sytuacja w czwartek i w piątek. No i tutaj w tym tygodniu w Częstochowie poważnych zmian, załamań w pogodzie nie widać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Ricky Poveri to już za nami. No a my pozdrawiamy tych, którzy właśnie są w drodze na koncert Metalliki. No to zupełnie inne brzmienia. Nastawieni na dobrą zabawę? Wyśmienicie. No to w takim razie proszę też nastawić się na wzmożony ruch w rejonie Stadionu Śląskiego. Będzie tam zmieniona organizacja ruchu. Zmiany dotyczą zarówno Katowic, jak i Chorzowa. Jeżeli nie macie wykupionych wcześniej miejsc parkingowych przy stadionie, no to najlepiej korzystać z centrów przesiadkowych i do stadionu dojechać komunikacją miejską. Wszystkie zmiany opisujemy w naszym portalu. No a koncert dziś o 20:30. Bramy stadionu otwarte będą od 16:00. No to dobrej zabawy! Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: Bohater, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
2: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47. Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane

0: Zachodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
1: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowe popołudnie mamy dzień mycia samochodów. Jeżeli ktoś liczy na to, że deszcz umyje, no to niekoniecznie. Pogodowe plany są raczej słoneczne. O pogodzie za moment, wcześniej nasze wiadomości.
1: Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie kolejny raz na sprzedaż. Myszków stawia na bezpieczeństwo. W mieście powstanie profesjonalne miejsce schronienia dla mieszkańców. Poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Szczegóły tych informacji i więcej w wiadomościach Radia Jura o 16:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
10: Zrobisz to z OBI.
11: Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
12: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
13: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
15: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Zdrowid.
22: Masz Allegro Smart?

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.
3: Dotarliśmy do godziny 16, wtorkowe popołudnie, czas na kolejne wiadomości.
4: Anna Kruszewska. Kiedyś niechlubna siedziba bezpieki, potem mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach baza miejskiego zarządu dróg. Urząd Miasta w Częstochowie po raz kolejny usiłuje sprzedać ponad 100-letnią zabytkową kamienicę z charakterystycznej czerwonej cegły u zbiegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej. Już w najbliższy czwartek tym tematem na sesji zajmie się Rada Miasta. O mrocznej przeszłości i niepewnej przyszłości tego miejsca. Małgorzata Kmieciak.
5: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony, niszczeje, głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.
6: O tym się mówi w regionie.
4: Przenosimy się do Myszkowa, gdzie radni przyjęli właśnie kluczowe uchwały dotyczące budżetu. Miasto stawia na bezpieczeństwo i to na dużą skalę. Do planu wpisano budowę profesjonalnego miejsca schronienia w Miejskim Domu Kultury. Cały projekt otrzymał już pozytywną opinię MSWiA i dostanie ponad 1 200 000 zł rządowego dofinansowania. Dodatkowo samorząd zmodernizuje magazyn obrony cywilnej w Urzędzie Miasta. Przy okazji sesji radni uporządkowali też formalności. Zmieniono zapis ulicy Zamenhofa, a ulica Rozwojowa oficjalnie zyskała status drogi gminnej.
6: Wiadomości Radia Jura.
4: Już jutro na placu Biegańskiego zaparkuje krwiobus w ramach wielkiej kampanii W boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Częstochowscy krwiodawcy oraz żołnierze łączą siły, by wspólnie zapełnić banki krwi przed wakacyjnym szczytem, gdy tego cennego leku brakuje najbardziej. O szczegółach Piotr Gajda z Częstochowskiego Legionu.
7: Przede wszystkim krwiodawca jako zdrowa osoba oddaje krew osobie, która jest w tej potrzebie, albo poszkodowanej w jakimś wypadku, albo chorującej na różne choroby. Często, żeby się dowiedzieć o tym, że chorujemy, trzeba się badać i o tym się wiele mówi, że ludzie się za rzadko badają. Natomiast krwiodawca już pierwszy benefit ma taki, że przy każdym oddaniu krwi jego krew jest badana i z tej krwi często można wyczytać bardzo dużo i możemy zareagować dużo wcześniej. Jeżeli ktoś oddaje stale krew i przez dłuższy czas, to otrzymuje takie benefity jak brak kolejek do lekarzy, tańsze leki i tych leków jest naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo osób z tego korzysta.
6: Więcej na radiojura.pl.
4: Na koniec krótki meldunek od Częstochowskiej Straży Miejskiej. Podczas nocnego patrolu na placu zabaw przy ulicy Perepeczki Mundurowi przyłapali młodego mężczyznę pijącego alkohol. Szybko okazało się, że chłopak jest nieletni. Nastolatek natychmiast trafił na pierwszy komisariat policji, a sprawą zajęli się śledczy. Strażnicy bezwzględnie przypominają, sprzedaż alkoholu i papierosów osobom nieletnim to przestępstwo, za które grożą surowe kary. W Radiu Jura informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
8: 18-latek jest od rana poszukiwany na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Niedługo do akcji wprowadzony zostanie robot podwodny. Służby przypominają, aby podczas wolnego czasu, wolnego relaksu pamiętać o kamizelkach ratunkowych.
9: Woda w mazurskich jeziorach ma 13-14 stopni. Jest to jeszcze dość chłodna woda. Pamiętajmy o tym, aby wybierając się popływać, pożeglować, mieć ze sobą na łodzi wszystkie środki asekuracyjne, ratunkowe pod ręką, a najlepiej przy silniejszych wiatrach na sobie. W wodzie o takiej temperaturze szybko tracimy siły, szybko dochodzi do wychłodzenia. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie tych, którzy z nami pływają.
8: Zwraca uwagę szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. Krzysztof Zasada
10: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
8: Nowy premier Węgier, Peter Madziar, przybył do Krakowa. To prywatna część jego pierwszej oficjalnej zagranicznej podróży po zaprzysiężeniu. Polityk jest już na Wzgórzu Wawelskim. Tu zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po południu Madziar uda się pociągiem do Warszawy. Ma tam już część oficjalnej zaplanowane rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek ma jeszcze w planach wizytę w Gdańsku i rozmowę z Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu w poście w mediach społecznościowych napisał po polsku i węgiersku: Polak, Węgier, dwa bratanki. Przypomnijmy, że brzmi to wieloznacznie, bo Madziar znaczy Węgier.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: Aktywności pod chmurką wracają do łask. Dzisiaj tych chmur na niebie chwilami może być więcej, ale na pewno opadów nie przyniosą. O parasolach zapominamy. 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro troszeczkę więcej, 22 maksymalnie. No i jutro, ewentualnie po południu, może przelotnie pokropić. W czwartek w Częstochowie sytuacja bardzo podobna.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
3: I to już po godzinie 16. Imieninowy przypominacz nasz radiowy w roli głównej: Iwona, Iwo i Urban dzisiaj na liście świętujących. Pozdrawiamy i dla Was Something Stupid, taki uroczy kawałek Nicole Kidman i Robbie Williams na początek.
6: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I takie rytmy popołudniową porą w Radiu Jura. Nasza zabawa trwa. Przypominam, do zgarnięcia unikatowe kawy z logo Radia Jura i voucher na kawowe zakupy. Finał od poniedziałku do piątku, właściwie finały w paśmie porannym. No i uwaga, przypominamy, kto dzisiaj wygrał w Radiu Jura.
1: No to co, była już kawka poranna?
2: Jeszcze nie, dzisiaj troszkę później.
1: Oliwia napisała, że Spider-Man potrzebował radioaktywnego pająka, aby mieć supermoce. Ona potrzebuje supermocy mamy. Ile lat mają twoje ma, twoja pociecha?
2: Ojeju, to trochę będzie wymieniania.
1: No to słuchamy.
2: Najmłodszy ma 2,5, później jest 7-latek, 9-latek, 12-latka, 16-latka i 17-latka.
1: Wow!
0: Wielkie wow się tutaj należy i wielka moc kawy Oliwii na pewno, dlatego uzupełniliśmy kawowe zapasy. Wasze też możemy jak najbardziej. Formularz na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
13: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Kameralny klimat.
19: Nauka.
18: Kultura.
19: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
20: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
21: Moja szkoła!
20: Kształcąc, wychowujemy.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Wieczorem i nocą zachmurzenie będzie przeważnie małe. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy okolice 8 stopni na plusie, jutro do stopni 22. Jutro rządy słońca, zachmurzenie najwyżej umiarkowane, po południu niewykluczone w Częstochowie przelotne opady deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowe popołudnie, 19 maja w kalendarzach. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków. No i jeżeli do tej pory nie udało wam się żadnego wpisać na listę, no to macie jeszcze troszeczkę czasu, spokojnie. Warto, bo pamiętajcie, karma wraca. A propos, no właśnie, może to dobry pomysł na dobry uczynek, czyli przekazanie karmy do schroniska, na przykład naszego tutaj w Częstochowie. Myślę, że propozycja warta rozwagi, absolutnie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację.

0: zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
5: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
4: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Przedszkolaka.

0: Wtorkowe popołudnie. Mam nadzieję, że można zaliczyć się do udanych. Wtorkowy wieczór już powolutku się zbliża. Życzę miłego wieczoru, ale myślę, że w naszym towarzystwie to pewnik. Łukasz Jakubczyk zaprasza na program po godzinach. A ja dziękuję za dziś. Martyna Wachtarczyk, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Duże utrudnienia dla kierowców. Zamknięty fragment ulicy Cmentarnej w Częstochowie. Już za chwilę nasz dziennikarz ze szczegółami. Z Norwidem Częstochowa żegna się aż 8 zawodników. Aresztowano mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciane na Mazurach. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.

0: Hot Grill.
1: Arilla Caliente.
0: Grilla calda.
2: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
5: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Wtorek, 19 maja i 17 na zegarach w Radio Jura. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
3: Uwaga kierowcy, omijajcie ulicę Cmentarną. Posłuchajcie szczegółów. Anna Kruszewska, zapraszam. PKP PLK rozpoczęło właśnie modernizację torowiska w obrębie tamtejszego przejazdu kolejowo-drogowego. Miejsce to jest całkowicie nieczynne i co ważne, pozostanie zamknięte dla ruchu przez około tydzień. To duże utrudnienie, szczególnie w popołudniowym szczycie. O szczegółach i objazdach dla kierowców oraz pieszych mówi nasz reporter Mariusz Osyra.
4: Rozpoczęły się duże prace w obrębie torów i samej części drogowej przejazdu. Ruch został więc wstrzymany. Rejon prac ominiemy przez sąsiedni przejazd przy ulicy Kiedrzyńskiej lub wybierając węzeł wałów Dwernickiego z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Warszawską. Musimy liczyć się jednak z utrudnieniami i większym obciążeniem ruchem samochodów na sąsiednich przeprawach przez tory. Prace przy Cmentarnej trwają według planu kolejarzy przez tydzień do 25 maja. Gdy w tym miejscu rogatki pójdą w górę, modernizacja w dalszej kolejności przeniesie się na następne przejazdy przy ulicy Morsztyna na Aniołowie oraz przy ulicy Rząsa. Jedźcie ostrożnie.
5: Dzieje się na drogach.
3: Teraz dobre wieści dla mieszkańców gminy Olsztyn. Samorząd pozyskał blisko 250 tysięcy złotych dofinansowania z Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę ulicy Topolowej w Turowie. Dzięki tym środkom powstanie nowoczesna asfaltowa droga o długości blisko pół kilometra, która ułatwi dojazd do puli posesji. Inwestycja obejmie nie tylko nową nawierzchnię, ale też odwodnienie i przebudowę sieci elektrycznej. Całość ma być gotowa przed końcem roku.
5: O tym się mówi w regionie.
3: Od obrony cywilnej i stanu schronów po walkę z internetowymi oszustami. Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wyzwaniach, które dotykają nas każdego dnia. Podczas konferencji Bezpieczeństwo niejedno ma imię, eksperci analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe, w tym użycie dronów w ratownictwie czy ochronę naszych danych w sieci. Jak realnie wygląda sytuacja z miejscami schronienia dla mieszkańców, podsumowuje Robert Nowakowski z UJD.
6: Miejsca doleżnego schronienia to takie miejsca, które dają nam zabezpieczenie przede wszystkim zagruzowaniem, czyli zawaleniem się ewentualnie budynków w wyniku jakiegoś oszału, które dają nam schronienie przed odłamkami z broni, więc najczęściej będą to jakieś parkingi podziemne, będą to takie miejsca, które są usytuowane poniżej poziomu ziemi i tych miejsc w gruncie rzeczy mamy dość dużo, bo to są parkingi chociażby w centrach handlowych, bardzo dużo budynków nowych, deweloperskich, mieszkalnych, no jakby w standardzie jest parking podziemny i te miejsca dają nam takie podstawowe schronienie.
3: Opinie i komentarze po konferencji znajdziecie na naszej stronie.
5: Sport w Radiu Jura.
3: Na koniec gorące wieści z parkietów siatkarskich. W Norwidzie Częstochowa doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Wraz z zakończeniem sezonu z klubem spod Jasnej Góry żegna się aż 8 zawodników w błękitno-granatowych barwach. Nie zobaczymy już m.in. Bartłomieja Lipińskiego, Luciano De Cecco, Milada Ebdapipura czy Patryka Indry. Milada Ebdapipura czy Patryka Indry to jednak nie koniec rewolucji, bo z Norwida odchodzi również cały sztab szkoleniowy z pierwszym trenerem Lubomirem Trawicą na czele. Klub dziękuję wszystkim za walkę, uspokaja kibiców i zapewnia, że intensywnie pracuje nad dopięciem mocnego składu na nowy sezon. Po informacjach z naszego regionu, czas na kraj i świat. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
7: Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tak zdecydował sąd rejonowy w Kętrzynie.
8: Piotr Bułakowski. Piotrze, jak sąd argumentował tę decyzję?
9: Sąd uznał, że zgromadzony na tym etapie śledztwa materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
8: Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą.
7: Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega, magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormus.
8: Igor Skrzypek. A co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy.
2: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie.
1: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
2: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu $130 za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
8: Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tej pory koncertowała już w naszym kraju kilkanaście razy.
7: Fani zespołu od rana widocznie są na ulicach Katowic i Chorzowa.
10: Będzie dobry show, pewnie nie marzę, bo od lat czekałem, żeby przyjechali. Się doczekać nie mogłem. No i się udało.
11: Skąd jesteście?
10: Słowakia.
12: Specjalnie na Metaliku jsme przyszli.
11: Dlaczego się lubi ten zespół?
12: Kvôli synovi. Syn je wielki fanuszyk Metaliki.
11: To kto idzie bardziej na koncert, tata czy dziecko?
13: Tata typowo gościnnie jako obstawa, nic więcej. Widać nawet po ubiorze.
7: Z sympatykami Metaliki w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Dobrze to wygląda w pogodzie dla Częstochowy na najbliższe godziny, najbliższe dni. Jutro 20-21 stopni, dużo słońca na pewno nie będzie padać. W czwartek 19-20 stopni i też będzie słonecznie. Piątek i weekend też zapowiadają się podobnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: W końcu wróciła do nas prawdziwie dobra pogoda, więc mamy misję na ten tydzień. Trzymać kciuki, żeby się na weekend nie pogorszyło. Oczywiście może być lepiej. Zaczynamy program Po Godzinach w Radiu Jura we wtorek. Zespół Enej na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To już 7 minut po 17.
5: Radio Jura.

0: Volare, Gypsy Kings, do śpiewania w samochodzie, stojąc w korku. A my dzisiaj na pewno nie będziemy stać w miejscu, tylko pobiegamy po tym tygodniu i sprawdzimy, co fajnego przed nami w regionie. Do tego trochę muzycznego świata. Jeszcze na moment też wrócę do Eurowizji 2026, bo okazuje się, że wieloletnia walka organizatorów z łatką konkursu muzycznego z polityką w tle spaliła na panewce. Będą też rekordy i sprawy podatkowe. Polecamy się, bo i dobrze zagramy. Za chwilę u nas Pink.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
6: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
7: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
3: Rossmann. Po reklamie.

0: to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w Radio Jura, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zresztą każdy ich poznaje po głosie. A swój głos będzie można wyrazić w trakcie ciekawej filmowej premiery w kinie Iluzja. W piątek nowy film Jima Sheridana pod tytułem Werdykt, który jest dramatem sądowym, dlatego nadarzy się okazja, aby zostać 13. przysięgłym. Wystarczy obejrzeć uważnie film, a później wypełnić ankietę, która pozwoli utrwalić sobie treść filmu, no i też może wskazać winnego i tak dalej. Będą też pamiątkowe gadżety, polecamy. Fajny pomysł, film Werdykt Jima Sheridana premierowo w naszym OKF-ie już w piątek od 20:45.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
8: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
7: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
8: Serio? Nie lejesz wody?
7: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
8: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
7: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
9: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
11: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
11: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
11: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
10: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
19: Szukasz trwi estetycznej

kamery ją śpiewa zapracowany Bruno Mars, ruszył w trasę koncertową, która promuje jego nową muzykę. Jak wiemy, w Polsce tym razem nie wystąpi. A najbliżej nas, jak widzę, będzie w Berlinie pod koniec czerwca. A u nas na początek 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 wrócimy na chwilę do Eurowizji, bo jest duża afera. I to nie u nas. Bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
2: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
3: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
4: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
5: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowe M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.
6: Jest już 18, czyli wiadomości z kraju i ze świata. Przed nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
7: Wycofanie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Europy nie pokrzyżuje planów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
8: Zapewniał na konferencji prasowej w Brukseli najwyższy dowódca NATO, Amerykanin, generał Aleksus Grynkiewicz.
7: W miarę jak europejski filar wojskowy staje się coraz silniejszy, Stany Zjednoczone zyskują ograniczenie swojego kontyngentu. Skupiają się na tym, by zapewnić sojuszowi te krytyczne, ważne zdolności, których Europejczycy jeszcze nie posiadają.
8: Wyjaśniał generał Grynkiewicz. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Prokurator generalny czeka teraz na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.
8: Witamy reportera Michała Radkowskiego.
9: Witam.
8: Jakie jeszcze plany wobec Zbigniewa Ziobry ma Waldemar Żurek?
9: Chcę ustalić, w jaki sposób 10 dni temu polityk PiS wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma tam status, a także kto i w jaki sposób udzielił mu zgody na pobyt. W tej sprawie wystąpił do naszego MSZ i amerykańskiego ambasadora.
10: Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego.
9: Waldemar Żurek zapowiedział też, że podejmie próbę unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Jutro natomiast minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz Marcin Romanowski.
8: Czy wieczorem poznamy piłkarskiego mistrza Anglii?
7: Szanse na świętowanie mają kibice londyńskiego Arsenalu. Wszystkim może przesądzić mecz Wisienek z Obywatelami, czyli drużyny Bournemouth z Manchesterem City.
8: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej. Piłkarze z Manchesteru muszą wygrać, by zachować szansę na tytuł.
11: Tak, jeśli zremisują albo przegrają, to wieczorem Arsenal będzie mistrzem, a warto dodać, że londyński klub na taki sukces czeka 22 lata. Natomiast Manchester City ma przed sobą naprawdę bardzo trudne zadanie. Bournemouth notuje bowiem fantastyczną serię 16 meczów bez porażki w Premier League. Ostatnio przegrali 3 stycznia. No chcemy do końca sezonu mieć jakieś opcje. Chcemy w ostatnim meczu z naszymi kibicami jeszcze o coś grać. Chcemy, by mecz z Aston Villą miał znaczenie. Ale żeby tak się stało, musimy wygrać z Bournemouth. Tak mówił trener Manchesteru City, czyli Pep Guardiola.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: Sporo pogodnego nieba nad Częstochową dzisiaj wieczorem oraz nocą na termometrach. Nocą tak średnio w okolicach 10 stopni, a nad ranem 7. Jutro maksymalnie do 20-21, dużo słońca. Jutro nie będzie padać. W czwartek też będzie ładnie, też dużo słońca i też w okolicach 20 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: 19 maja, dzień mycia samochodów. Ja przy tak ładnej pogodzie wolę nie ryzykować świętowania, bo jak ja umyję, to na bank będzie padać. Lady Gaga i Doczy na początek tej godziny, czyli mocna muzyczna energia w programie Po godzinach. Runaway, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 18.
5: Radio Jura.

0: Azizam śpiewa Mahan Moin, a w kwestii Eurowizji w Mołdawii nie mówi się już o śpiewaniu, a o 12 punktach dla Polski od tamtejszego jury. Otóż według tamtejszych polityków 12 punktów musi zawsze dostać Rumunia, która jest sąsiadem, ma wspólną historię i tak dalej. Także niezależne jury miało tylko jeden wybór, ale nie skorzystali z tej opcji, no i dzięki temu nasza Alicja Szemplińska zdobyła od nich maksymalną notę. W związku z tą aferą do dymisji podał się już dyrektor generalny publicznego nadawcy. No to skoro wszystko tam jest jasne, to po co zatrudniać jury? Z rozdzielnika przydzielić 12 punktów komu trzeba i tyle. Ewentualnie można zostawić jury, ale puścić im tylko jedną piosenkę, wiadomo, rumuńską. Nie będą mieli wyjścia i zagłosują na kogo trzeba. To się nazywa niezależność w dzisiejszych czasach. Madonna sprzed latu nas za chwilę będzie La Isla Bonita.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzamy

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
6: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Stereo Love i Edward Maja w programie Po Godzinach w Radiu Jura. Sportowe, ważne, prestiżowe wydarzenie już w sobotę, ale nie na promenadzie Czesława Niemena, a na boiskach Szkoły Podstawowej nr 48 imienia Armii Krajowej. Przed nami 12. edycja Częstochowa Streetball Cup. Koszykówka 3x3, pewnie znowu bardzo wysoki poziom. W puli nagród jest 11 tysięcy złotych. Można się już zapisać, zapisy są cały czas otwarte, a jedyny warunek to limit 32 drużyny. Będzie też dużo atrakcji dla kibiców. O klimat zadba DJ Marchew. Odbędą się konkursy rzutów za 3 punkty, a dla juniorów przygotowano specjalny turniej Streetball Kids. Polecamy na sobotę i pamiętajcie, że rozgrywki nie jak zawsze, czy też do tej pory na promenadzie Czesława Niemena, a na boiskach Szkoły Podstawowej nr 48 na północy, to przy ulicy Schillera 5.
1: Radio Jura.

0: Zoo śpiewa Shakira, która w końcu może odetchnąć z ulgą, bo spora gotówka wróci na jej konto. Jakieś 60 milionów euro, które hiszpański fiskus naliczył jej za bycie rezydentką tego kraju i niepłacenie podatków. Okazało się, że tak nie było, zabrakło 20 dni do statusu rezydentki, czyli podatek naliczono nienależnie. 8 lat trwało wyjaśnianie tej sprawy. A my narzekamy na opieszałość polskich sądów. Okazuje się, że w Hiszpanii w tej sprawie wcale nie jest lepiej. Ali z DJ u nas za chwilę, a później OMD.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka?

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift, gwiazda wielu talentów, także tych przypadkowych jak bicie rekordów muzycznego świata. O kolejnym w streamingu opowiem po 19:00. Akurat nie będzie to jej rekord, ale jakby co, to będzie miała o co walczyć w przyszłości. Szczegóły niebawem, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Polecam. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiruje.

0: Znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19:00, czyli dobra pora na wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
4: Informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tuż po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem.
3: Ponownie witamy dzisiaj reportera Michała Radkowskiego.
5: Ponownie Michale, jestem, dzień dobry.
4: Co jeszcze napisał szef MON?
5: Jego wpis w serwisie X jest dość lakoniczny. Zapewnia w nim, że Pete Hegseth potwierdził mu, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski, a to brzmi bliźniaczo do przytoczonego przez was zdania, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w naszym kraju nie zapadła. Władysław Kosiniak-Kamysz pisze też, że Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Są też kurtuazyjne zapewnienia o tym, że relacje wojskowe między Polską a Stanami są silne, a nasz kraj jest modelowym sojusznikiem. Takie zdanie miał wielokrotnie dziś usłyszeć podczas rozmowy z Pete'em Hegsethem, minister obrony.
4: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej.
3: 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów.
4: To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych, wynegocjowanych z końcem roku.
3: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, usłyszałeś, że więziennicy czują się oszukani przez rząd.
6: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
7: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc no, absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
6: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów zmianach średnio po 300 zł miesięcznie, najwięcej w Kielcach, po 500.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
4: Alerty obowiązują na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, a także w części Pomorza, Warmii i Mazur, województwa kujawsko-pomorskiego, Podlasia i Mazowsza.
3: Lokalnie może spaść tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał w porywach prędkość 65 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Środa, w pogodzie w Częstochowie zapowiada się naprawdę pięknie, bo jutro 21 stopni, tylko słońce, nie będzie padać, nie będzie silnego wiatru. Tak też będzie w czwartek, również w piątek, no i najnowsze prognozy mówią, że i w weekend ma być naprawdę ładnie w Częstochowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: 19 maja, Dzień Dobrych Uczynków. Ja myślę, że to powinniśmy świętować codziennie, a nie tylko 19 maja. Wracamy do muzyki, bo ona też przynosi zawsze dużo dobrego. To Toca Miguel i Akcent przed nami w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, to singiel Sugar Daddy, bo zapomniałem powiedzieć. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 4 minuty po 19. Muzyka.

0: Chris The Bark w Weekend. Dzięki jednej z czeskich stacji muzycznych przypomniałem sobie, że dawno nie grałem, a to fajna piosenka High on Emotion. A teraz świat streamingu, którym śmiało można powiedzieć rządzi Drake. Co wyda, to jest rekord. Tym razem, bo wydał niedawno 3 albumy, czyli jakieś 43 piosenki, pobił dzienne rekordy odtworzeń w kilku serwisach. Chyba trzeba w końcu pomyśleć o osobnych nagrodach muzycznych za działalność wyłącznie w sieci. Gdyby tak było, to półka Drake'a na takie nagrody byłaby już nieskończenie długa. Mr. President, Coco Jumbo u nas za chwilę z takim już letnim klimatem.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Sprawdź to sam, Checking Out, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Beata Kozidrak bliżej w Radio Jura do jutrzejszego poranka bliżej niż do weekendu, więc mamy ważną informację. Zajrzyjcie proszę na radiojura.pl, bo tam trwa nasza zabawa, w której codziennie rano rozdajemy wam kawę z lokalnej palarni. Zabawa jest prosta, nazywa się Moc Porannej Kawy, więc my pytamy was, co dodaje wam mocy na cały dzień, że później dajecie radę od rana do wieczora radzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami. Wypełnijcie formularz i czekajcie na telefon od naszego porannego duetu. Ewelina i Marek już jutro znowu do kogoś zadzwonią z nagrodami, więc nie ma co zwlekać z wzięciem udziału. Powodzenia!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: David Tavare, Hot Summer Night. Jeszcze trochę, jeszcze momencik i noce też będą gorące. Gorąco to jest teraz w środowisku wędkarskim. Jeden z wielbicieli tego typu zajęcia wyłowił ze zbiornika solińskiego szczupaka, którego długość wynosiła 133 cm, czyli 3 więcej od rekordu Polski. Jest zdjęcie, ale okazuje się, że nie ma do tych zdjęć metadanych. No i może się okazać, że to jest ładna przeróbka i takiego okazu faktycznie u nas nikt nie złowił. Ciekawa sprawa, na wszelki wypadek, jak będziecie w te wakacje nad Soliną, to uważajcie na ryby giganty. Szczególnie w smażalni, żeby później nie zobaczyć paragonu grozy i dopiero być zaskoczonym. Eurythmics, klimatycznie i nastrojowo u nas za chwilę będzie The Miracle of Love.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
4: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: What is Love i Hadaway w programie Po godzinach. Po 20:00 gramy dalej, ale będą też ciekawe tematy z muzycznego świata i nie tylko. Będzie Michael Jackson z kolejnym sukcesem w branży. Będzie też bonus za sprzątanie miasta. Szczegóły niebawem, bądźcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUVIE, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
15: Rossmann. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
16: Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut została zatrzymana przez izraelskie służby. To w sumie 3 osoby. Te informacje przekazał rzecznik polskiej sekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Wiadomo, że zatrzymani są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. W Parlamencie Europejskim trwa burzliwa debata dotycząca obecności amerykańskich wojsk na starym kontynencie. Przysłuchuje się jej w Strasburgu wysłannik Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy.
17: Kłaniam się ponownie.
16: Jakie jest stanowisko Europarlamentu w tej sprawie?
17: No, jak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, obecność wojsk USA leży w interesie obu stron, ale obecnie Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Michał Kobosko, inicjator dzisiejszej debaty, zwraca uwagę na znaczenie pobytu amerykańskich żołnierzy w Europie.
18: Jako czynnik odstraszający czy zniechęcający Rosję od realizacji jakichkolwiek agresywnych planów dalej idących niż obecna agresja na Ukrainę.
17: Przeciwni dyskusji na ten temat byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Za obecną sytuację wini polski rząd.
19: Mieliśmy do czynienia z licznymi prowokacjami antyamerykańskimi zarówno premiera Tuska, jak i ministra Sikorskiego. Aż wreszcie kilka tygodni temu premier Tusk oświadczył, że Polska nie chce żołnierzy amerykańskich, którzy będą opuszczać terytorium Niemiec.
17: Wskazuje Adam Bielan ze Strasburga, Paweł Konieczny.
16: Na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes dziś dwa najnowsze filmy znanych reżyserów. Są oni uważani za faworytów tegorocznego konkursu. O kogo chodzi i o jakich produkcjach mowa? O tym prosto z Francji korespondent Marek Gładysz.
20: Gwoździem kanańskiego programu są dzisiaj Gorzkie Święta, komediodramat kultowego już hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który w przeszłości otrzymał już w Cannes między innymi nagrodę dla najlepszego reżysera, był też już szefem jury, ale nigdy jeszcze nie zdobył Złotej Palmy. Zdanie francuskich mediów tegoroczni jurorzy mogą więc chcieć w cudzysłowie nadrobić to zaniedbanie. Światową premierę ma też dziś na festiwalu nowy dramat mieszkającego we Francji znanego rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagincewa pod tytułem Minotaur z wojną w Ukrainie w tle, wojną, przeciwko której ten twórca protestuje.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 7 stopni nad ranem w Częstochowie i to będzie pogodna noc. Jutro też dużo pogodnego nieba nad Częstochową. Na pewno nie będzie padać, czyli parasol może zostać w domu, chyba że tym parasolem chcecie się chronić przed słońcem. To czemu nie? Jutro w Częstochowie na termometrach maksymalnie 20-21 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Tyle o tej dobrej pogodzie, żeby nie przesadzać, bo jak się coś się zmieni, to będzie na mnie. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie, Meghan Trainor na początek i jej Getting Girl. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Jura.

0: The Nights i Avicii w programie Po godzinach, a teraz Michael Jackson, którego od lat, jak wiemy, nie ma już z nami, ale to nie przeszkadza w powrocie na szczyty różnego rodzaju zestawień. Po premierze filmu Michael wystrzeliła liczba odtworzeń w serwisach streamingowych, a także sprzedaż płyt króla muzyki pop. Tak to się wszystko złożyło, że aż 6 piosenek Michaela Jacksona jest aktualnie na liście 100 najważniejszych numerów magazynu Billboard, czyli można coś osiągnąć bez pomocy hologramów czy AI. Tak naprawdę to tylko wracając do przeszłości. No to i my. Za chwilę wrócimy do muzycznej przeszłości. Będzie u nas Ryan Parry. Będzie Dolce Vita.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

0: minimum. Wita i Julien Doch z melodią Stand By Me, czyli chyba jest jedną z częściej wykorzystywanych piosenek w historii muzyki. Ciekawe, czy ktoś kiedyś to policzy. Który numer, który motyw muzyczny najczęściej pojawiał się w innych piosenkach dookoła świata? To by było bardzo ciekawe zestawienie. Sporo melodii, które są z nami do dzisiaj, stworzyła też grupa Electric Light Orchestra. Posłuchajmy więc Colin America już teraz w programie Po Godzinach.
1: Radio Jura.

0: Tiesto i Bright Sparks On My Way w programie Po Godzinach, a teraz czas na spacer, który ma być premiowany. W zamian za zbieranie miejskich śmieci, które znajdują się na trasie naszego spaceru, można otrzymać wejściówkę do muzeum czy zniżkę do restauracji. To jest pilotażowy program pod tytułem Berlin Pay. Skierowany jest m.in. do turystów, którzy odwiedzają niemiecką stolicę. Program jest hitem, bo w ciągu pierwszego miesiąca zebrano tony śmieci, a w tym spacerowaniu i zbieraniu wzięło udział ponad 75 tysięcy przyjezdnych do Berlina. To może niech to też idzie w drugą stronę. Śmiecisz i nie sprzątasz za sobą, to za wszystko płacisz więcej. To by było sprawiedliwe i program by się bardziej bilansował. Aleksandra stanu nas za chwilę muzycznie do wtorkowego wieczornego spaceru.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Po reklamie.

0: ty.
1: Michael Bublé w programie Po godzinach we wtorek. It's a beautiful day. Mam nadzieję, że dla każdego to był piękny dzień. W zasadzie jeszcze jest, bo jeszcze się nie skończył. Po 21 sprawdzimy informacyjnie, jaki to jest dzień w naszym regionie. Co się wydarzyło, co się dzieje. Polecam magazyn dziennikarzy tuż po wiadomościach i prognozie pogody. O 21 bądźcie z nami.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: Jest już 21, jest Anna Wachowska, słuchamy więc wiadomości z kraju i ze świata.
8: Wyjazd mojego męża do Polski został odwołany w zeszłym tygodniu, powiedziała korespondentowi żona amerykańskiego żołnierza, który miał wziąć udział w rotacyjnym rozmieszczeniu wojsk w naszym kraju. Jak podkreśliła, publiczne komunikaty Pentagonu nie pokrywają się z tym, co żołnierzom przekazano, ani z momentem, w którym ich o tym poinformowano. Paweł Żuchowski na linii faktów. Witamy, Pawle. Co jeszcze usłyszałeś?
9: Dzień dobry. Żona amerykańskiego żołnierza zaznaczyła, że jej mąż oraz jego koledzy przygotowywali się do wyjazdu od wielu miesięcy. Część sprzętu została już wcześniej przetransportowana, a żołnierze byli w końcowej fazie szkolenia. Według jej relacji część wojskowych dowiedziała się o odwołaniu wyjazdu z portali informacyjnych poświęconych wojsku, podczas gdy inni zostali poinformowani przez przełożonych dopiero po publikacjach medialnych. Żołnierze mieli dzwonić do siebie nawzajem, pytając, czy podawane informacje są prawdziwe, ponieważ trudno było im w nie uwierzyć. Niektórzy wojskowi mieli już podpisane umowy na wynajem swoich mieszkań na czas pobytu poza granicą USA. Do tej pory nie przedstawiono im powodów odwołania wyjazdu. Relacja ta wydaje się przeczyć informacjom przekazywanym przez Pentagon. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawianie jej w taki sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi wczoraj pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Joel Valdez. Ja dzisiaj ponownie wysłałem pytania do Pentagonu, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Strażakom udało się opanować pożar traw i trzcin w pobliżu miejscowości Ibiszcze w gminie Choroszcz w Podlaskiem. Na miejscu jest 15 zastępów. Pożar objął obszar około 10 hektarów. Nie ma zagrożenia dla żadnych zabudowań. Sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
10: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności i w kilkunastu językach, co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
8: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
1: Prognoz długoterminowych wynika, że w tym tygodniu w Częstochowie będzie bardzo ładnie. Jeśli chodzi o opady, to one są możliwe w czwartek, łącznie z burzami. Natomiast jutro spokojnie będzie dużo słońca, na termometrach 20-21 stopni. A co mówią prognozy odnośnie weekendu? Mówią, że będzie dobrze, słonecznie i z temperaturą powyżej 20 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
1: 19 maja to jest wtorek, czas na magazyn dziennikarzy Radia Jura, czyli będziemy w Częstochowie, będziemy też w naszym regionie i w świecie muzyki również. Lena Satellite na początek. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, mamy 4 minuty po 21.
2: Radio Jura.

0: Jutro na Placu Biegańskiego zaparkuje krwiobus w ramach kampanii W boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Jak podkreśla Piotr Gajda z Częstochowskiego Legionu, to idealna okazja, by bezinteresownie pomóc innym. Częstochowscy krwiodawcy i żołnierze połączą siły, by zapełnić banki krwi przed wakacyjnym szczytem. To wspólna akcja Częstochowskiego Legionu z Terytorialsami i Centrum Weterana.
1: Wakacje to jest szczególnie trudny okres w temacie krwiodawstwa, z tego względu, że krwiodawcy wyjeżdżają też na wakacje, często za granicę. Nieraz jeżdżą w miejsca, po których są na pewien okres zdyskwalifikowani z oddania krwi, ale też samo to, że ich po prostu nie ma, bo odpoczywają w tym czasie, więc tej krwi się mniej oddaje w wakacje, a zapotrzebowanie jest większe. Wypadków jest więcej, przejazdów jest więcej, bardziej obciążone są drogi, więcej jest po prostu potrzebujących, krwiodawców jest mniej, więc ta krew faktycznie jest bardziej potrzebna. I w tych okresach zachęcamy szczególnie do mobilizacji.
0: Jeśli nie zdążycie w środę 20 maja, kolejna szansa nadarzy się 30 maja podczas akcji w zajezdni częstochowskiego MPK. Wtedy planowany jest tutaj dzień otwarty. Pamiętajmy, że przed urlopami zapasy tego cennego leku kurczą się najszybciej, dlatego każda kropla jest na wagę złota, podkreślają organizatorzy. Przy okazji można sprawdzić własny stan zdrowia. Benefitów jest więcej.
1: Przede wszystkim krwiodawca jako zdrowa osoba oddaje krew osobie, która jest w tej potrzebie, albo poszkodowanej w jakimś wypadku, albo chorującej na różne choroby. Często, żeby się dowiedzieć o tym, że chorujemy, trzeba się badać i o tym się wiele mówi, że ludzie się za rzadko badają. Natomiast krwiodawca już pierwszy benefit ma taki, że przy każdym oddaniu krwi jego krew jest badana i z tej krwi często można wyczytać bardzo dużo i możemy zareagować dużo wcześniej. Jeżeli ktoś oddaje stale krew i przez dłuższy czas, to otrzymuje takie benefity jak brak kolejek do lekarzy, tańsze leki i tych leków jest naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo osób z tego korzysta.
0: Majowe zbiórki to kontynuacja ostatniej kampanii na rzecz krwiodawstwa, którą Częstochowski Legion zapoczątkował w kwietniu. Mówił o tym Piotr Gajda. Legion HDK o szczegółach informuje na swoich profilach w mediach społecznościowych.
2: Radio Jura.

0: kolejarze ruszyli z remontami, a to oznacza spore utrudnienia i drogowy sprawdzian dla częstochowskich kierowców. Od wczoraj całkowicie zablokowany jest przejazd kolejowy przy ulicy Cmentarnej. Ruch w tym miejscu został wstrzymany na tydzień, a zamkniętą przeprawę musimy omijać przez ulicę Kiedrzyńską lub węzeł Wałów Dwernickiego. To jednak dopiero początek kolejowych inwestycji w mieście. Już w kolejnych dniach ekipy remontowe wchodzą na przejazd przy ulicy Morsztyna na Aniołowie, a pod koniec maja prace przeniosą się na ulicę Karłowicza. Służby drogowe apelują o ostrożność, baczne zwracanie uwagi na nowe oznakowanie oraz wybieranie tras alternatywnych, bo na sąsiednich skrzyżowaniach z torami natrafimy teraz na znacznie większy ruch.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Czas na wielkie ekologiczne wietrzenie szaf i garaży pod Częstochową. Gmina Konopiska przygotowuje się do wyjątkowego podwójnego wydarzenia dla całych rodzin. Już w sobotę 30 maja plac przy tutejszym urzędzie gminy zamieni się w Centrum Zielonych Inspiracji. O godzinie 10 wystartuje Eko Piknik 2026.
1: Hasłem tegorocznego wydarzenia jest dobre dla Ciebie, dobre dla planety. Chcemy, aby mieszkańcy mieli tą świadomość, że eko jest ważne. Chcemy spotkać się tam w gronie naszych mieszkańców, spędzać czas, a przy tym zrobić coś dobrego dla otoczenia, dla naszej planety. Bardzo ważnym elementem jest to, abyśmy mieli świadomość ekologiczną. Już od przedszkola dzieciaki uczą się podziału na przykład elementów segregacji odpadów. Jest to niezwykle ważne.
0: Poleca Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Majowy ekopiknik będzie połączony z wyprzedażą garażową. To doskonała okazja, by dać szansę niepotrzebnym ubraniom, książkom, zabawkom czy drobnej elektronice.
1: Będą miały, można powiedzieć, drugie życie. Stąd też pomysł na garażówkę. Pierwsze wydarzenie tego typu. Chcemy, aby mieszkańcy podzielili się tym, co mają na swoich strychach, w swoich garażach. Jest wiele zbędnych rzeczy, które zalegają i nigdy już nie posłużą, a mogą komuś innemu się przydać. Mogą być przekazane również do recyklingu. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, to zapraszamy, aby przynosili nie tylko tekstylia i drobne rzeczy, ale też sprzęt AGD. Zachęcamy wszystkich do oddawania.
0: Na odwiedzających czekać będą również stoiska z lokalną, ekologiczną żywnością, unikalnym rękodziełem oraz sadzonkami ziół i kwiatów. To też dodatkowa wiosenna atrakcja dla odwiedzających.
1: Wielu naszych mieszkańców na co dzień dba i propaguje ekologię. Stąd też pojawią się stoiska zaprzyjaźnionych lokalnych firm, rękodzielników. Będą też rośliny i sadzonki, które nasi mieszkańcy na pewno wykorzystają w swoich ogrodach, przyczyniając się do ochrony przyrody, środowiska. U nas na terenie gminy bardzo dużo jest akcji ekologicznych. Zbierają się mieszkańcy, zbierają się sołectwa, zbierają się straże i zbierają się szkoły i przedszkola, które bardzo dużo inicjatyw proekologicznych podejmują.
0: Nie zabraknie darmowych porad, warsztatów recyklingowych, występów najmłodszych na scenie oraz specjalnej zbiórki zużytego sprzętu. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu do wspólnego spędzenia czasu, a chętni wystawcy mogą wciąż przygotować własne stoiska.
2: Radio Jura.

0: przeszczep to nie koniec, a początek nowej drogi. Już pod koniec miesiąca, 28 maja, udowodnią to uczestnicy wyjątkowej wyprawy rowerowej. Szlak Orlich Gniazd i kilka jurajskich tras przemierzą osoby po przeszczepach. O tym więcej Mariusz Osyra.
1: Stowarzyszenie Osoby po Transplantacji i Przyjaciele organizują 3-dniowy rajd rowerowym szlakiem Orlich Gniazd. Start zaplanowano w czwartek, 28 maja, spod częstochowskiego dworca PKP. Pierwszego dnia trasa wieść będzie do Huciska, drugi dzień zaplanowano między Huciskiem a Olkuszem. Ostatni etap ma prowadzić do stolicy Małopolski. Uczestnicy w ciągu 3 dni pokonają blisko 190 km, odwiedzając po drodze najpiękniejsze warownie. Od Olsztyna przez Mirów i Ogrodzieniec aż po krakowski Cichy Kącik. Co ważne, rajd odbywa się w formule na lekko. Organizatorzy zapewniają transport bagaży dla uczestników, a także wsparcie serwisowe rowerowe na trasie. To nie tylko test sprawności, ale przede wszystkim promocja aktywnego życia po transplantacji, integracja środowiska pacjentów z naszego regionu.

0: Przy okazji jednej z najnowszych premier w OKF Częstochowskie Kino Studyjne ma zaproszenie dla kinomanów do wspólnej zabawy. Nowy film Jima Sheridana pod tytułem Werdykt jest dramatem sądowym, dlatego nadarzy się okazja, aby zostać 13 przysięgłym. Wystarczy obejrzeć uważnie film. Więcej zdradziła nam Małgorzata Stasikowska-Lis z kina Iluzja.
1: Jeśli ktoś z radiosłuchaczy chciałby zostać 13 przysięgłym w procesie sądowym i uczestniczyć w wydaniu Werdyktu, to zapraszamy w najbliższy weekend do naszego kina. Zagramy wtedy premierowo mistrzowski dramat sądowy pod tytułem Werdykt. Dystrybutor przygotował dla widzów ankietę, która weźmie udział w losowaniu nagród. Co trzeba zrobić? Przyjść do naszego kina w piątek, sobota lub niedziela. Przed seansem rozdamy naszym widzom ankiety i tu taka mała podpowiedź. Film trzeba oglądać uważnie, wykazać się spostrzegawczością i dobrą pamięcią.
0: To przyda się w wypełnieniu ankiety, ale też pozwolą utrwalić sobie treść filmu. Kto poradzi sobie z pytaniami odnośnie treści filmu, może liczyć na pamiątkowe gadżety filmowe, które ma w zanadrzu kino Iluzja.
1: Karta będzie zawierała pytania dotyczące nie tylko fabuły, ale także interpretacji wydarzeń. Trzeba też wydać swój werdykt. Winny albo niewinny. Te wypełnione po seansie ankiety przekażemy dystrybutorowi filmu, który wśród uczestników akcji rozlosuje nagrody, znakomite pozycje książkowe, wydawnicze. Zapraszamy do uczestnictwa nie tylko w tej zabawie, ale i na sam film, który będzie na naszym ekranie do 28 maja. 90 minut czystego napięcia z nierozstrzygniętą sprawą w Irlandii.
0: Polecała Małgorzata Stasikowska-Lis film Werdykt Jima Sheridana. Premierowo zobaczymy tutaj w piątek o 20:45.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Nowy rozdział w historii częstochowskiego przemysłu staje się faktem. W poniedziałek na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano oficjalnie dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. Mariusz Osyra o szczegółach.
1: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglokoks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładu w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Gorący majowy czas egzaminów ósmoklasisty oraz trwających wciąż matur przyniósł w naszym

0: jak rodzic zapłaci, to dziecko wie, że to jest koszt i on nie może być niepotrzebnie wydany. Szkoły my też utrzymujemy z podatków jako rodzice. Co za tym idzie, warto by było, żeby uczeń idąc do szkoły jednak skupiał się, oczywiście lepiej wykorzystać ten czas spędzony w szkole.
1: Wśród głównych przyczyn najczęściej wymienia się przeładowaną podstawę programową, braki kadrowe w szkołach oraz niedomagania samego systemu edukacji, mówił rozmówca Mariusz Ausyry. Pojawia się jednak znacznie poważniejszy problem społeczny i pytanie o równość szans, jeśli kogoś nie stać na kosztowne korepetycje, a wiedza przekazywana na lekcjach okazuje się niewystarczająca, to taki uczeń już na starcie edukacyjnego wyścigu może czuć się przegrany.
2: W dobie przygotowań do egzaminów stały się niemal obligatoryjne. Każdy z nich korzysta, żeby po prostu dobrze znać polski, matematykę, angielski.
0: Nam się wydaje, że pandemia była bardzo, bardzo dawno temu. Młodzi ludzie, którzy po pandemii wrócili, oni w wielu wypadkach nadrabianie tego i tutaj niestety na poziomie ministerialnym nie dało się spróbować wyrównać to, co stało się z różnymi kompetencjami młodych ludzi, szczególnie tymi wiedzowymi. Pewnie korepetycji się nie da uniknąć całkowicie, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie może być to wiodące, ale wtedy odsuniemy troszkę te korepetycje na bok.
1: Uzasadniał Rafał Piotrowski, do niedawna szef częstochowskiej oświaty. Przyznaje, że w szkole są nadal problemy, które może rozwiązać przemyślana polityka oświatowa i zmiany systemowe dla krajowego szkolnictwa.
0: Nie ma chyba jednak cały czas pomysłu na rozwiązania w edukacji takie, które skupiły się nie na dokumentacji, tylko przede wszystkim na młodym człowieku, na jego umiejętnościach, na jego wiedzy. I też istotna jest podstawa programowa. Ona może nawet nie jest przeładowana, co nauczyciele wystraszeni często mówią, najważniejsze, żebym zrealizował podstawę programową. Cały czas obserwujemy zawężanie różnych form, które młody człowiek musi umieć.
1: Z Rafałem Piotrowskim, który w ostatnich latach szefował Miejskiemu Wydziałowi Edukacji, rozmawiał Mariusz Ausyra. Cała rozmowa o naszej oświecie pojawi się w niedzielnych opowieściach o Częstochowie. Uwaga, kierowcy, PKP PLK rozpoczęło modernizację torowiska w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w ulicy Cmentarnej. Jest nieczynny i pozostanie zamknięty przez około tydzień. Mariusz Ausyra z pilnymi informacjami dla pieszych i kierowców.
2: Rozpoczęły się duże prace w obrębie torów i samej części drogowej przejazdu. Ruch został więc wstrzymany. Rejon prac ominiemy przez sąsiedni przejazd przy ulicy Kiedrzyńskiej lub wybierając węzeł Wałów Dwernickiego z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Warszawską. Musimy liczyć się jednak z utrudnieniami i większym obciążeniem ruchem samochodów na sąsiednich przeprawach przez tory. Prace przy Cmentarnej trwają według planu kolejarzy przez tydzień do 25 maja. Gdy w tym miejscu rogatki pójdą w górę, modernizacja w dalszej kolejności przeniesie się na następne przejazdy przy ulicy Morsztyna na Aniołowie oraz przy ulicy Rząsawskiej. Jedźcie ostrożnie.
3: Twoje sprawy.
1: Od obrony cywilnej przez schrony aż po walkę z oszustwami w sieci. Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wyzwaniach, które coraz mocniej dotykają naszej codzienności. Podczas zakończonej konferencji popularno-naukowej Bezpieczeństwo niejedno ma imię, naukowcy oraz zaproszeni praktycy analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe. Jednym z głównych tematów była ochrona ludności i alarmujący stan infrastruktury pod kątem miejsc schronienia.
4: Zero tolerancji dla każdego niebezpieczeństwa i bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Trzeba przede wszystkim myśleć dwa kroki do przodu, co może się zdarzyć. Jeżeli nie ma schronów, ich nie mamy, bo troszeczkęśmy zapomnieli o tych zagrożeniach, gdzie możemy tak naprawdę się schować? Które miejsce dla nas może być niebezpieczne? I ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Z bezpieczeństwem nie da się przesadzić. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, ona się odpłaci, bo nie ma chyba takiej waluty, którą dałoby się przeliczyć na życie ludzkie.
1: Mówił były komendant główny Policji generał Tadeusz Budzik. Uczestnicy dyskutowali o realnych procedurach w przypadku konfliktu zbrojnego, wykorzystania dronów w ratownictwie, a także o niewidzialnych zagrożeniach cyfrowych, takich jak handel danymi osobowymi.
5: Przede wszystkim najważniejsze to zabezpieczenie haseł. Te hasła muszą być absolutnie różne do różnych aplikacji, różnych systemów, do których się logujemy. Hasło teraz powinno mieć co najmniej 16 znaków. Kolejna rzecz, aspekt weryfikacji dwuwarstwowej bądź wielowarstwowej. Tutaj oczywiście mówimy o zabezpieczeniu biometrycznym, dodatkowych SMS-ach, ale również aktualizacja oprogramowań, czy to w przypadku telefonów, czy też laptopów, bądź komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegujące, antyreklamowe. To takie naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa.
1: Mówiła Marta Kaczyńska. Spotkanie pokazało, że w czasach dynamicznych zmian bezpieczeństwo stało się naszą wspólną odpowiedzialnością. Podkreślali to kolejni prelegenci.

0: Jak wygląda sytuacja w kwestii dyskutowanej w ostatnich miesiącach miejsc schronienia ludności?
1: Miejsca doraźnego schronienia to takie miejsca, które dają nam zabezpieczenie przede wszystkim zagruzowaniem, czyli zawaleniem się ewentualnie budynków w wyniku jakiegoś oszału, które dają nam schronienie przed odłamkami z broni, więc najczęściej będą to jakieś parkingi podziemne, będą to takie miejsca, które są usytuowane poniżej poziomu ziemi i tych miejsc w gruncie rzeczy mamy dość dużo, bo to są parkingi chociażby w centrach handlowych, bardzo dużo budynków nowych, deweloperskich, mieszkalnych, no jakby w standardzie jest parking podziemny i te miejsca dają nam takie podstawowe schronienie.
0: Podsumował Robert Nowakowski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zielone światło dla kolejnej dużej inwestycji drogowej w naszym regionie. Wojewoda Śląski wydał oficjalną decyzję o zezwoleniu na realizację prac na DK46, tym razem pomiędzy Ślęzanami a Lelowem. Mariusz Osyra o tym, co zmieni się w tym regionie.
2: Powstanie nowoczesny, ponad 3-kilometrowy odcinek, który zyska nową nawierzchnię przystosowaną do ciężkiego ruchu, a dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowanie w Ślęzanach zostanie zastąpione dużym 4-wlotowym rondem. Drogowcy wybudują też obustronne zatoki autobusowe, oświetlenie, doświetlone przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem. Co ważne, w projekt mocno włącza się też samorząd. Gmina Lelów dołoży 200 tysięcy złotych do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Przebudowa ważnej arterii łączącej Częstochowe z województwem świętokrzyskim trwa sukcesywnie już od 3 lat, a finał tego najnowszego etapu zaplanowano na 2028 rok. Właściwe prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w trwającym właśnie przetargu.
0: Kiedyś niechlubna siedziba bezpieki, potem mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach siedziba MZD. Miasto po raz kolejny usiłuje sprzedać ponad 100-letnią zabytkową kamienicę z cegły u zbiegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej. Więcej szczegółów ma Małgorzata Kmieciak.
3: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony i niszczeje. Głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
7: Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności, powiedział w czasie konferencji prasowej w Białym Domu wiceprezydent USA J.D. Vance. O szczegółach korespondent Paweł Żuchowski.
8: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że ostateczna decyzja nie zapadła. Podkreślał, że to tylko opóźnienie, nie kara dla Polski. Mówił, że USA kochają Polskę i Polaków. Tłumaczył, że to nie redukcja, a standardowe opóźnienie w rotacji, jakie może czasem się wydarzyć. Ale dodał też... Oto fundamentalny problem. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata, dodał wiceprezydent. Vance powiedział, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Ministerstwo Finansów USA nałożyło sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotylą zmierzającą do Strefy Gazy. Minister Scott Bessent nazwał tę flotylę prohamasowską. Jak dodał, próba przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy to absurdalna próba podważania postępów prezydenta Trumpa w budowaniu trwałego pokoju w regionie. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylii Sumut Rafał Piotrowski twierdzi, że 3 członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby. Dodał, że siły te zatrzymały 47 z 48 łodzi płynących do palestyńskiej enklawy. Niektóre z nich miały zostać ostrzelane. Niedoszły strażak został aresztowany za podpalanie lasu w okolicach Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie. Namierzony przez policję 37-latek miał celowo wzniecać ogień na przełomie kwietnia i maja. Ostatni pożar miał wywołać w zeszły piątek, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Ze względu na panujące wówczas warunki atmosferyczne wywołane przez sprawcę pożary stwarzały realne ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na dalsze obszary leśne. W toku przesłuchań przed policją i prokuratorem podejrzany przyznał się do dokonania 6 podpaleń. Z kolei podczas posiedzenia aresztowego w sądzie zmodyfikował swoje wyjaśnienia, przyznając się jedynie do 4 takich czynów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: Pogodna noc nad Częstochową, nie będzie padać, 7 stopni nad ranem, a jeśli chodzi o pozostałą część nocy, to tak średnio w okolicach 10 stopni. Jutro do 21, tylko słońce jutro u nas padać nie będzie. W czwartek może być burzowo i na termometrach 20 stopni, a kolejne dni też mają być słoneczne i bardzo ciepłe.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: Wtorkowy magazyn Dziennikarzy Radia Jura właśnie dotarł do mety. Więcej szczegółów z Częstochowy znajdziecie w portalu radiojura.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Jutro środa, czyli będziemy jeszcze bliżej weekendu. Spokojnej nocy, cześć!
0: Radio.